0: Cześć, z tej strony Nadci Chocka i właśnie słuchasz Radia Praga.
1: Minęła druga, 12.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

such a beautiful.

crowded desert they call Paris.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

twoja córka. Oznajmi ci, że są jak oni. To co ty zrobisz? Idioto, włącz myślenie. To otchłań. Ja mówię, zrobi im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. Co zrobię? To ja zrobię. A ty dalej swoje. Idioto. Oni nie są równi. Normalnym ludziom.

мне соуровней. Ja mówię, zrobię im obiad.

pouczyli się trochę. Przytulę ich mocno, ułożę do snu, powiem dobranoc. Będę życzył im pięknie.

0: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
1: Radio Praga.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, tu Patrycja Kosiarkiewicz. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień.
3: Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
2: Jak dziś wygląda system opieki długoterminowej i jakie są jego największe bolączki?
1: Tak jak już wspominałam, my nie tylko starzejemy się jako społeczeństwo, ale również seniorzy się starzeją, to znaczy przybywa ludzi późnej starości, 80, 90, 100 latków. Żyjemy dłużej, ale nie zawsze jest to życie w zdrowiu. Przeciętny mężczyzna w wieku 65 lat ma przed sobą jeszcze około 20 paru lat życia, statystycznie rzecz biorąc, ale w zdrowiu już tylko 11. A zatem problemem jest starzenie się i co za tym idzie utrata zdrowia i utrata sprawności przez coraz większą grupę ludzi. Tym ludziom trzeba zapewnić wsparcie, bywa, że już nawet całodobowe. W tej chwili systemowe wsparcia dla osób starszych tracących samodzielność jest dalece niewystarczające. Ta opieka w przeważającej mierze spoczywa na barkach bliskich, no ale ci bliscy to też już są często osoby w wieku zbliżonym do wieku senioralnego, przy czym opieka nad starszym chorym człowiekiem jest naprawdę bardzo wyczerpująca i psychicznie, i fizycznie. Tym opiekunom również trzeba pomóc. Oczywiście są pewne kroki robione w tym kierunku, myślę tu na przykład o usługach sąsiedzkich, to jest nowy rodzaj usług takiego wsparcia społecznego wprowadzony ustawą. Weszło to w życie w listopadzie minionego roku. To są usługi, które mają być świadczone osobom, które skończyły 65 lat, mieszkają samodzielnie i potrzebują takiej pomocy w zakresie codziennych zakupów, drobnych spraw domowych. To jest na pewno krok w dobrym kierunku, no ale nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Poza tym to na pewno nie wyczerpie wszystkich potrzeb osób starszych. Tu są potrzebne rozwiązania systemowe, które uwzględniają to, że coraz więcej spośród nas starszych będzie wymagało opieki we wszystkich aspektach życia.
2: Jakich zmian wymaga polski system opieki długoterminowej?
1: System opieki długoterminowej powinien przede wszystkim umożliwiać osobom starszym jak najdłuższe przebywanie we własnym mieszkaniu, we własnym otoczeniu. To jest ważne dla starszego człowieka. Nie chcę się już odwoływać do starych przysłów, że się nie przesadza starych drzew, ale coś w tym jest. Ale to wymaga stworzenia systemu opieki takiej na miejscu, w domu, w miejscu zamieszkania seniora. Usługi sąsiedzkie, o których mówiłam, są jedną z takich form, ale na pewno one nie wyczerpują sprawy, bo takie usługi muszą być również zapewnione osobom już niesamodzielnym, osobom leżącym. To już wymaga wiedzy medycznej, wiedzy fachowej, a zatem pomoc pielęgniarska, pomoc lekarska na miejscu w domu zamieszkania seniora. Niezależnie od takiej deinstytucjonalizacji usług, czyli rozszerzenia tej gamy usług w miejscu zamieszkania seniora, nie unikniemy jednak rozmowy o domach opieki, o domach seniora. Też należy je trochę odczarować. To nie muszą być umieralnie, tak jak to się jeszcze kiedyś mówiło. To powinny być domy, które osobom ciężko chorym, ale pozbawionym bliskich, zapewnią w tych ostatnich miesiącach, może latach życia, opiekę, empatię i poczucie, że takie, żeby nie odchodzili w samotności.
2: Jakiego rodzaju placówek potrzebujemy najbardziej w tym systemie?
1: Tak, naprawdę zważywszy tą rosnącą liczbę osób starych, należy powiedzieć, że potrzebujemy wszystkich placówek, zarówno domów opieki takich całodobowych, jak i domów wzorowanych na przykład na klubach seniora, czyli takich, w których osoby starsze mogą przyjść, spędzić parę godzin, zjeść gorący posiłek. Myślę, że tutaj liczba możliwych rozwiązań jest większa. Po prostu chyba samo życie będzie wymuszało nowe rozwiązania w tym zakresie.
2: Czy centra zdrowia 75+ to dobry pomysł i jak mają funkcjonować?
1: Usłyszałam kiedyś takie zdanie i to od jednego z profesorów medycyny, które często powtarzam. Brzmiało ono mniej więcej tak. Potrafimy leczyć choroby na poziomie europejskim, a może nawet światowym, ale ciągle jeszcze nie potrafimy leczyć pacjenta, zwłaszcza pacjenta starszego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo głębokie stwierdzenie, a wynika ono z tego, że starszy pacjent nie ma takiej kompleksowej opieki. Nie ma lekarza geriatry, bo jest ich w skali całego kraju kilkuset przecież zaledwie, który by prowadził go. W istocie jest odsyłany od specjalisty do specjalisty, spędzając czas w kolejkach, wielomiesięcznych oczekiwaniach. Jest to takie bardzo dehumanizujące. Myślę, że Centrum Zdrowia 75+, czyli właśnie takie miejsce, gdzie starszy, a więc już często cierpiący na wielochorobowość człowiek, senior czy seniorka, znalazłby opiekę kompleksową. Znalazłby takie pochylenie się nad nim nie jako jednostką chorobową, ale jako nad człowiekiem, który cierpi na ileś tam schorzeń. To jest chyba pomysł, którym powinniśmy iść.
3: Witam serdecznie, z tej strony Piękna, choć martwa i zapraszam do posłuchania mojego nowego singla pod tytułem Owoce, w którym dream pop łączy się z synthpopem, z dark wave'em w poetyckim uścisku. Sam tytuł nawiązuje do archetypu zakazanej miłości Adama i Ewy oraz Romea i Julii przeniesionych w kosmos. Dla mnie osobiście jest to piosenka podróży, ponieważ już od pierwszych dźwięków zostajemy wciągnięci, porwani w taką odyseję miłosną, w której przechodzimy przez różne etapy, inicjacje, wtajemniczenia. Owoce napisałam latem, pamiętam jakby to było wczoraj, w czasie, gdy powietrze pachniało słodyczą dojrzewania i rozgrzaną ziemią, w ogrodzie gałęzie uginały się od śliwek, a w tle pobrzmiewał nieśmiertelny Summer Wine duetu Nancy Sinatra i Lee Hazelwooda. Osobiście kocham ich dwie wspólne płyty. I to właśnie wtedy obrazy, kolory i zapachy połączyły się z elektroniczną inspiracją, którą dostałam od Francisa Tuana, tworząc przestrzeń dla melodii i słów o pragnieniu i namiętności. Zapraszam jeszcze raz do posłuchania mojej nowej piosenki i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga, piękna, choć martwa.

0: Cześć, tutaj Kasia Linz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.pl.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Daniel Szewieczek, dyrektor banku odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim. Odsetek osób, które deklarują posiadanie oszczędności, wzrósł w ciągu ostatnich 3 lat z 68% do 75%. To istotny wzrost, bo to bardzo ważne, żeby oszczędności posiadać, żeby tą poduszkę bezpieczeństwa rzeczywiście rozwijać. Jesteśmy też coraz bardziej konsekwentni w oszczędzaniu. Mówimy najczęściej, że posiadamy pewien bufor, pewną kwotę do dyspozycji i 1/3 badanych mówi, że posiada oszczędności, które pozwalają im przetrwać w przypadku na przykład utraty pracy przez 12 miesięcy. Pozostali mówią, że mają oszczędności tak, aby móc żyć bez wynagrodzenia przez 3 do 6 miesięcy, jednak jest to najczęściej właśnie 4-6 miesięcy, kiedy te środki są do dyspozycji. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędzanie długoterminowe, to jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego. Ponad 50% Polaków mówi, że będzie dalej odkładać, a kolejne 28% mówi, że będzie nawet odkładać więcej niż oszczędza teraz. To jest bardzo dobry sygnał na przyszłość. Cele oszczędnościowe są bardzo ważne. Spada odsetek osób, które oszczędzają po prostu po to, żeby oszczędzać, żeby pieniądze gromadzić. Tutaj 3 lata temu deklarowało właśnie takie oszczędzanie na wszelki wypadek 34% badanych. Teraz spadło to do 22%. Najczęściej właśnie większe cele, które chcemy sfinansować, finansujemy z oszczędności. A te cele to są ulubione przez Polaków podróże, wakacje, ale też remonty domów, edukacja. No i bardzo ważny cel, na który zbieramy, to jest zdrowie. W zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej są Polacy, to te cele różnią się między sobą. Młodsi oszczędzają na naukę, na edukację. Osoby w wieku 25-34 lata oszczędzają właśnie na remont mieszkania czy na budowę domu. Osoby w wieku 35-55 lat oszczędzają na cele rodziny, na edukację dzieci, na realizowanie swoich potrzeb rodzinnych. Natomiast osoby starsze odkładają na zdrowie, na poprawę swojego dobrostanu. Bardzo ważnym też obszarem naszego oszczędzania są emerytury, czyli dokładanie do tej emerytury, którą dostaniemy z powszechnego systemu, własnych oszczędności, żeby po prostu mieć się lepiej w przyszłości. Oszczędzanie na cel ma zaletę taką, że widzimy, do czego zmierzamy i będziemy mogli to sfinansować. To jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście być systematycznym i te pieniądze co miesiąc po prostu gromadzić.
3: A co nas motywuje do oszczędzania? Jakie uczucia kojarzą nam się jako Polakom z oszczędzaniem?
2: Motywacja do oszczędzania jest tematem bardzo ciekawym, bo ta motywacja może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Negatywna motywacja to strach. Boimy się tego, że rzeczywiście coś się zdarzy i chcemy mieć trochę pieniędzy zaoszczędzonych. Jeżeli chodzi o motywację pozytywną, to mówimy o emocjach, o uczuciach, o poczuciu bezpieczeństwa, ale też o radości, że możemy sfinansować z oszczędności coś, co jest naszym marzeniem, to, co chcemy w przyszłości zrealizować jako zamierzenie, które da nam radość, spokój, albo też po prostu zwyczajnie satysfakcję. My również w ING staramy się klientom przedstawić oszczędzanie jako drogę, która nas ma doprowadzić do tej białej godziny, czyli do realizacji naszych marzeń, spełnienia pragnień i radości, którą realizacja tych celów i marzeń przynosi.
3: Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, pozwolę sobie zadać dodatkowe pytanie. Czy my Polacy różnimy się jakoś na tle innych nacji w Europie czy na świecie? Gdzieś ta różnica jest wyraźna w sposobie oszczędzania, w celu, na który oszczędzamy.
2: Różnimy się niewiele. Wynika to z tego, że w rzeczywistości dzisiejszej o oszczędzaniu bardzo mocno decyduje inflacja. Inflacja może motywować do tego, żeby odkładać, no bo przecież wszystko będzie więcej kosztować, więc musimy mieć pieniądze odłożone, ale też może demotywować, no bo skoro wszystko drożeje, to może lepiej wydać te pieniądze tu i teraz, zapłacić trochę mniej. Tutaj nie różnimy się od innych narodowości. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną, to tutaj jest pewna różnica. My jesteśmy jednak, żyjemy w ciągłym napięciu, który nas dotyka z powodu geopolityki i chcemy mieć zaoszczędzone na tak zwaną czarną godzinę trochę pieniędzy. Trzeci czynnik, który powoduje, że jesteśmy z kolei bardzo podobni już do innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, to są rosnące wynagrodzenia. Po prostu zarabiamy już trochę więcej i trochę jesteśmy w stanie odłożyć i to nas upodabnia do tych osób z innych krajów.

0: Radio Praga.
1: To są te same instrumenty finansowe, ale z drugiej strony styl inwestowania kobiet jest bardziej bezpieczny, bardziej długoterminowy. Kobiety starają się przede wszystkim zabezpieczyć pieniądze przed ryzykiem, dopiero w drugiej kolejności myślą o tym, żeby wypracować ponadprzeciętny zysk. Ta mniejsza skłonność do ryzyka powoduje, że są też skuteczniejsze w inwestowaniu, bo długoterminowe inwestowanie jest z definicji częściej przynosi sukces. W przypadku mężczyzn wyższe ryzyko. Ci, którzy wygrywają, wygrywają więcej, dostają wyższą nagrodę, natomiast też jest większe prawdopodobieństwo porażki.
2: A ten sposób inwestowania kobiet na mniejsza skłonność do ryzyka, ona może być też przewagą inwestowania?
1: Generalnie inwestowanie w długim terminie jest bardziej bezpieczne w takim sensie, że częściej przynosi sukces. Jeśli ktoś inwestuje przez 20, 25, 30 lat i robi to rozsądnie, systematycznie, cierpliwie i konsekwentnie, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że przegra. Kobiety mają to we krwi, że tak się wyrażę, tak? Ta systematyczność, spokój i konsekwencje. I więc to z definicji je preferuję jako skutecznych inwestorów.
2: Czy obserwujemy gdzieś zmianę w podejściu kobiet do kapitału? Czy rośnie też ich wiedza o inwestowaniu?
1: Kobiety coraz częściej zaczynają inwestować. Jeszcze 10-20 lat temu było tak, że raczej mężczyźni się zajmowali w gospodarstwach domowych inwestowaniem pieniędzy, kobiety zajmowały się zarządzaniem bieżącymi finansami. Dzisiaj coraz więcej kobiet ma swoje pieniądze, co wynika z faktu, że kobiety coraz częściej zdają sobie sprawę, że to nie może być tak, że na facecie wisi ich przyszłość, no bo to nie jest dobra gwarancja i ona nie zawsze zadziała. I więc to sytuacja zmienia się na korzyść kobiet w tym sensie, że są bardziej świadome tego, że muszą mieć swoje pieniądze i muszą je rozsądnie lokować.
2: Na ile dostęp do inwestowania rzeczywiście się zdemokratyzował, a na ile wciąż istnieją bariery finansowe, edukacyjne?
1: Czy dostęp do inwestowania jest największy, jaki ja pamiętam od czasu, kiedy zacząłem się interesować inwestowaniem, czyli od ponad 30 lat, nie było nigdy łatwiej, bo są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, aplikacje mobilne, w których można inwestować za kilka kliknięć. Z drugiej strony jest łatwo dostępna wiedza w internecie. Z trzeciej strony są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, takie jak na przykład fundusze ETF, gdzie za pomocą jednego instrumentu, jednego narzędzia można dostać dostęp do nie wiem, setek tysięcy instrumentów czy spółek giełdowych za pomocą po prostu takiego pasywnego inwestowania indeksowego, czyli są, nie trzeba już się znać na tym inwestowaniu. Wystarczy po prostu zainwestować w jeden instrument, który daje ekspozycję na cały rynek, zrobić to za pomocą smartfona w ramach aplikacji mobilnej. Łatwiej nie było nigdy.
2: Jak w dzisiejszych niepewnych czasach zmienia się pojęcie bezpieczeństwa finansowego?
1: No dzisiaj bezpieczeństwo finansowe w większym stopniu niż kiedyś musi się opierać na dywersyfikacji. Czyli jeśli inwestujemy, to inwestujemy w aktywa takie rynku kapitałowego, ale z drugiej strony musimy mieć też aktywa trwałe. Złoto, srebro, coś cennego, inwestycję alternatywną. Nie koncentrujemy się już dzisiaj na jednym rynku, ani na jednej walucie, ani na jednym obszarze geograficznym. Bezpieczeństwo finansowe to dzisiaj nie jest tylko mieć pieniądze i je pomnażać, tylko mieć pieniądze w różnych miejscach i pieniądze, że tak się wyrażę, różnego rodzaju, po to, żeby być zabezpieczonym na każdy scenariusz.
2: A też jeszcze dopytam o to bezpieczeństwo w kontekście takim cyfrowym, no bo też dużo się zadziało w ostatnich latach, jeżeli chodzi właśnie o ataki, o różne narzędzia.
1: Pieniądze dzisiaj stały się cyfrowe, w związku z tym łatwiej je ukraść. Łatwo, a w każdym razie łatwiej ukraść ich dużo. Bo jeśli 20 lat temu ktoś chciał mnie okraść, to po prostu wyjmował mi portfel z kieszeni i miał 500 zł, 1000 zł, 2000 zł. Dzisiaj dość łatwo ukraść dziesiątki, setki tysięcy złotych w formie cyfrowej. Natomiast z drugiej strony to najczęściej my sobie sami te pieniądze w pewnym sensie kradniemy, bo dziś generalnie ta cyberprzestępczość ma charakter taki socjologiczny, to znaczy my się sami wykonujemy sami te transakcje złodziejskie, na konto złodzieja przelewamy pieniądze, myśląc, że robimy coś innego. I to od nas wymaga nowych kompetencji nie tyle inwestycyjnych, co takiego

O takiej wbudowanej nieufności. Nieufności, znaczy cokolwiek ktoś nam mówi, to trzeba się zastanawiać, czy to na pewno jest prawda. Dlatego bardzo często okradaną grupą są emeryci, renciści, generalnie seniorzy, ludzie starsi, bo oni mają taką, może nie naiwność, tak, ale taką łatwowierność. Znaczy im się wydaje, że wszyscy są dobrzy, że dlaczego ktoś miałby zrobić coś złego? Przecież ludzie generalnie nie robią nic złego. Niestety na tym właśnie bazują cyberprzestępcy.

Chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć.

szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: W obszarze cyberochrony mamy wiele zmian w przepisach. Czy ten obszar wymaga tak dużej regulacji i jakie wyzwania z tym się wiążą?
2: Obszar cyberochrony dotychczas nie był przedmiotem daleko idącej regulacji. Tak więc w ostatnim czasie w zakresie cyberbezpieczeństwa zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym pojawiły się regulacje, które mam nadzieję już niedługo będą tworzyły coś, co możemy określić jako ekosystem. To nie tylko ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to również regulacja związana z ochroną danych osobowych, ale też nowe unijne regulacje takie jak DORA, CRA. Natomiast w zakresie przepisów krajowych ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, regulacje zawarte w kodeksie karnym czy w końcu w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tu niestety, jeżeli chcemy po pierwsze nakładać pewne obowiązki na podmioty związane z podnoszeniem cyberbezpieczeństwa, następnie egzekwować regulacje tych obowiązków oraz karać zarówno administracyjnie, jak i karnoprawnie sprawców naruszeń, wymaga to przyjęcia określonych przepisów.
4: Dzień dobry, adwokat Mikołaj Śniadała z firmy Andersen Tax & Legal.
3: Jakie są największe wyzwania z perspektywy prawnej związane z implementacją dyrektywy NIS-2 do polskiego porządku prawnego?
4: Implementacja dyrektywy NIS-2 przebiega w Polsce w sposób zorganizowany w związku z pracą nad ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia związane z implementacją w głównej mierze dotyczą czasu implementacji. Chcielibyśmy, żeby to stało się jak najszybciej, a ustawa, która obecnie została wypracowana, w pełni realizuje założenia dyrektywy, dostosowując do tych lokalnych warunków, w których jesteśmy.
3: Które obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o KSC będą największą trudnością dla przedsiębiorców i sektora publicznego?
4: Jeżeli chodzi o trudność wdrażania tych postanowień tej ustawy, należałoby spojrzeć na to z perspektywy gotowości organizacji. Organizacja powinna być gotowa, czyli rozumieć, czym ona jest, gdzie ma podatności i w jakich miejscach potrzebuje wsparcia. Ustawa nie nakazuje konkretnych rozwiązań, a jedynie uwrażliwia na to, że trzeba się zająć tematem. Trzeba dokonać analizy ryzyka i na tej podstawie oznaczyć obszary, które wymagają poprawy. Na pytanie, które obowiązki związane z ustawą KSC mogą nastarczyć największych trudności przy ich wdrażaniu zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego, należy zwrócić uwagę na to, że ta ustawa nie nakłada konkretnych obowiązków, a nakłada rozwiązania, które należałoby przedsięwziąć, żeby te obowiązki ustalić. To przedsiębiorca powinien dokonać samozbadania i wskazać, w jaki sposób zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o trudności, to może być to trudność w dostępie do audytorów, do pomocy, które potrafią pomóc przedsiębiorcy wskazać, dokonać właściwej analizy ryzyka i wydać wyłącznie takie rekomendacje, które będą adekwatne. Ustawa nie nakazuje wydawać dużej ilości pieniędzy na rozwiązania, które nie są adekwatne do zagrożenia. Więc największym wyzwaniem dla przedsiębiorców i administracji publicznej będzie właściwa identyfikacja zagrożenia.
3: Czy widzi Pan obszary, w których projekt ustawy może rodzić niejasności interpretacyjne lub potencjalnie spory sądowe?
4: Jeżeli chodzi o obszary, które potencjalnie miałyby być przedmiotem niejasności, ja takich obszarów nie widzę w projektowanej ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ustawa została skonstruowana w porozumieniu z różnymi grupami i resortami. Trwało to uzgodnienia bardzo dużo, już praktycznie szósty rok pracujemy pracujemy nad tą ustawą. Był ten okres czasu, w którym można te wątpliwości było zgłaszać i ostatnie poprawki, między innymi ostatnie poprawki, świadczą o tym, że te wnioski zostały uwzględnione. Obecna ustawa jest wyrazem konsensusu wszystkich środowisk, które były zaangażowane w jej pisanie i odpowiada podnoszeniu cyberbezpieczeństwa.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Tomasz Filipowski, project manager firma Global Logic. Pomysł na aplikację EcoHike narodził się oddolnie, na inicjatywę EcoHike narodził się oddolnie w naszej firmie. Był to pomysł naszych inżynierów, pracowników, którzy na co dzień obserwowali zaśmiecenie swojej okolicy, zanieczyszczenie i chcieli coś z tym zrobić. I w sposób naturalny, jako specjaliści od oprogramowania i my jako Global Logic, jako firma specjalizująca się w wytwarzaniu oprogramowania, bardzo szybko wpadliśmy na pomysł stworzenia aplikacji mobilnej, która pomogłaby systemowo rozwiązać ten problem. Aplikacja EcoHike posiada zasadniczo dwie główne funkcjonalności. Pierwsza funkcjonalność pozwala oznaczyć miejsce, w którym leżą śmieci, w którym znaleźliśmy śmieci, a druga funkcjonalność za pomocą mapy pozwala wyznaczyć taki obszar, który wymaga interwencji najbardziej, gdzie tych śmieci jest najwięcej, i zorganizować się. Każdy użytkownik aplikacji może stworzyć wydarzenie w aplikacji i zaprosić na nie znajomych albo wszystkich użytkowników aplikacji, wyznaczyć miejsce, czas, krótki opis, być może zorganizować jakieś dodatkowe potrzebne narzędzia do tego sprzątania i po prostu uprzątnąć dane miejsce wspólnie. Dzięki temu, że firma Global Logic posiada w swoich szeregach ponad 20 tysięcy inżynierów rozsianych po całym świecie i bardzo szerokie portfolio kompetencji, umiejętności, byliśmy w stanie wykorzystać bardzo dużo najnowszych technologii do tworzenia tych aplikacji, między innymi React.js, JavaScript, Android SDK, Android Studio, Swift, odpowiednie technologie webowe. I dzięki temu uzyskaliśmy aplikację, która nie tylko jest dostępna na wszystkie platformy mobilne, ale jest też bardzo prosta w instalacji, w założeniu konta, w zalogowaniu się, w użytkowaniu. Jest bardzo stabilna i bezpieczna i przede wszystkim darmowa. Dopiero startujemy z tą inicjatywą, dopiero wychodzimy z nią poza firmę, ale widzimy w niej bardzo duży potencjał. Wewnętrznie w firmie już obserwowaliśmy pewne ruchy, pracownicy organizowali się, żeby sprzątać pewne obszary i mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się też na zewnątrz, że każdy, bo tak jak wspomniałem, aplikacja jest darmowa, będzie chciał pobrać naszą aplikację i posprzątać swoją okolicę, uczynić ją troszeczkę piękniejszą wspólnie, a przy okazji nawiązać relacje z sąsiadami na przykład i zbudować nie tylko ładną okolicę, ale też społeczność.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To była nowość.
1: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

chyba wrócę do grobu.

dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Kowalik-Mizgalska, prezeska Fundacji Orange. Bardzo cieszy nas, że aktywność młodych ludzi w internecie jest przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek, bo tak naprawdę im więcej będziemy na ten temat wiedzieli, tym lepiej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby młodych ludzi i jako organizacje, i jako placówki działające na rzecz dzieci, ale też jako rodzice. No wiemy, że dobrze przeprowadzona diagnoza to jest tak naprawdę podstawa planowania i wdrażania skutecznych rozwiązań. To, co charakteryzuje badanie YouKids Online, to fakt, że jest to badanie cykliczne i międzynarodowe, przeprowadzane w kilkunastu krajach Europy. W Polsce odbyło się po raz trzeci. Jest to badanie naukowe i jego siłą jest to, że to jest szerokie spojrzenie na temat aktywności dzieci w internecie w sposób zrównoważony, oparty na wiedzy, czasem też wbrew powszechnie przyjętym opiniom. Dodatkowo w badaniu znajdziemy nie tylko negatywne, ale i pozytywne skutki korzystania z technologii, szanse i zagrożenia. To wszystko daje nam bardzo szeroki obraz sytuacji i pozwala sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się po drugiej stronie ekranu. Szczególną uwagę dorosłych, w tym osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą, powinien na pewno zwrócić fakt, że młodzi ludzie mierzą się w sieci z wieloma wyzwaniami i że bardzo często radzą sobie z nimi sami. Jeśli już młode osoby decydowały się na szukanie pomocy, to ponad 30% z nich wśród swoich rówieśników, później u rodziców, u opiekunów, a zdecydowanie rzadziej wybierali instytucje lub nauczycieli. Wreszcie co piąta osoba doświadczyła czegoś niepokojącego i nie rozmawiała o swoich problemach z nikim. A tych wyzwań nie brakuje, bo młodzi są narażeni nie tylko na uzależniające działanie algorytmów, ale też na bardzo silną ekspozycję na treści szkodliwe. To, co niepokoi, to fakt, że 9 na 10 badanych widziało na swoich ekranach treści tego typu. I wśród nich są treści przemocowe, zachęcające do samookaleczeń, posiadania szczupłej sylwetki, treści erotyczne czy też teorie spiskowe. Młodzi ludzie trafiają na nie mimo tego, że ich sami nie wyszukują. Ważny jest też fakt, że chociaż znaczna część badanych deklaruje wysoką pewność w zakresie swoich umiejętności cyfrowych, to przeczą temu wyniki testów wiedzy. I to jasno wskazuje, że samo dorastanie w środowisku cyfrowym wcale nie prowadzi automatycznie do nabywania umiejętności, a powszechne przekonanie o tych naturalnych umiejętnościach cyfrowych młodego pokolenia wcale nie znajduje potwierdzenia w badaniach i powinno być przedmiotem dalszej edukacji.
2: Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych.
3: Jakie są najważniejsze trzy wnioski płynące z badania YouKids Online 2026?
2: Badanie YouKids Online 2026 to badanie cykliczne, w tym prowadzimy je we wszystkich krajach europejskich. W tym roku zbadaliśmy ponad 1500 młodych ludzi w wieku 10-16 lat z 80 szkół po jednej klasie w jednej szkole. I wiele wyników potwierdza to, co już obserwujemy od wielu lat. Po pierwsze to, że młodzi ludzie są narażeni na szereg ryzyk. Te ryzyka, które zidentyfikowaliśmy w tym roku, są związane na przykład z niebezpiecznymi treściami, treściami agresywnymi czy pornograficznymi, ale także z wieloma treściami związanymi z relacjami, takimi z wieloma ryzykami związanymi z relacjami, na przykład ryzykami związanymi z tak zwaną agresją elektroniczną, między innymi tak zwanym cyberbullyingiem, czyli taką przemocą elektroniczną o charakterze rówieśniczym, która się dzieje między młodymi ludźmi. Po drugie, te badania znów potwierdzają wielki mit o tym, jak to młodzi ludzie są cyfrowymi tubylcami, wszystko potrafią, bo wychowywali się z tymi technologiami. Okazuje się, że wielu młodych ludzi ma bardzo niskie umiejętności cyfrowe, ale także niską wiedzę na temat internetu. Kiedy na przykład przyjrzymy się w tym raporcie wynikom badań dotyczących takiej podstawowej wiedzy związanej z internetem, no to okazuje się, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy uważają, że pierwszy wynik, który wyskoczy w wyszukiwarce, to ten najbardziej prawidłowy, albo dowiemy się o tym, że na przykład bardzo wielu młodych ludzi ucieka w tych pytaniach, mówi, że nie wie, chociaż te pytania dotyczą takich bardzo podstawowych umiejętności i podstawowej wiedzy związanej z internetem. Wreszcie badaliśmy w tym roku też rzeczy, których wcześniej nie badaliśmy, czyli korzystanie z tych najnowszych technologii, na przykład z generatywnej sztucznej inteligencji. I okazuje się, że to narzędzie, czyli różnego rodzaju modele językowe, są już powszechnie wykorzystane przez młodych ludzi. Mamy 80% respondentów, którzy wskazują, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie korzystali właśnie już z takich technologii.
3: Co jest największym zaskoczeniem? I tutaj możemy też na przykład powiedzieć na temat AI, tak ogólnie.
2: To, co może być zaskakujące w tych naszych badaniach i to, co może zaskoczyć osoby, które tak stereotypowo patrzą na to, jak młodzi ludzie korzystają z technologii, to, że młodzi ludzie zapytani o to, jak generatywna sztuczna inteligencja wpłynie na ich życie w ciągu 10 lat, są dużo bardziej sceptyczni, niż moglibyśmy się spodziewać. No bo moglibyśmy się spodziewać, że młodzi ludzie powiedzą, to przyniesie same dobre rzeczy, spodziewam się dobrych rzeczy, a tu się okazuje, że takich przekonanych o tym, że to będzie dobrze, jest tylko co dziewiąty, a bardzo wielu w ogóle mówi, że nie wie, jak będzie. Czyli widzimy, że taka duża niepewność związana z tymi technologiami dotyczy też młodych ludzi, którzy są tak powszechnie traktowani jako tacy zwolennicy, czy w ogóle taka grupa przekonana o tym, że te technologie są dobre i przyniosą coś dobrego. A tutaj widzimy, że młodzi ludzie są podobnie niepewni jak dorośli. To po pierwsze, ale kiedy już rozmawiamy na temat generatywnej sztucznej inteligencji, to także warto zobaczyć, że oprócz takiego typowego wykorzystywania do szkoły, do pisania tekstów, do redagowania tekstów, to mamy też sporo młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, bo tutaj widzimy różnicę między chłopcami a dziewczętami, którzy wykorzystują tego typu narzędzia do tego, żeby się radzić, na przykład na temat różnych spraw osobistych. I to niesie ze sobą bardzo wiele różnych ryzyk, no bo z innych badań wiemy, że te narzędzia nie do końca są etyczne w odpowiadając, nie do końca udzielają zawsze prawidłowych informacji, więc tutaj mamy takich sporo ryzyk związanych z tym, co będzie, kiedy młodzi ludzie będą się radzić i co będzie, kiedy będą te rady rzeczywiście stosowali w praktyce, które dostają w kontakcie z tymi narzędziami.
3: Co pozytywnego widzimy w badaniach?
2: Jeśli pytamy o to, co widzimy pozytywnego, no bo nasze badanie rzeczywiście takie jest, że koncentrujemy się nie tylko na ryzykach, nie tylko na rzeczach, które mogą tutaj być szkodliwe, ale koncentrujemy się też na dobrych rzeczach, to warto wskazać, że większość młodych ludzi w ogóle nie jest naiwna, jeśli chodzi o internet. My często spoglądamy tak, że młodzi ludzie to oni tam wierzą, są naiwni w kontakcie z internetem, natomiast tutaj mamy bardzo niskie odsetki takich młodych ludzi, którzy uważają, że w internecie wszyscy są zawsze życzliwi, nic ich złego nie spotka. Raczej widzimy dość dużą świadomość młodych ludzi o tym, że istnieją ryzyka. Chociaż od razu warto to skontrować tym, że w innym pytaniu, kiedy pytamy o to, czy młodzi ludzie chcą określonych rzeczy się uczyć, związanych z tym, jak korzystać z internetu, to mamy dość spore odsetki, takie nawet pod kątem 70-60% młodych ludzi, którzy wskazują, na przykład kiedy ich pytamy, czy chcą się uczyć, nie wiem, tego, jak się bezpiecznie komunikować, albo jak z kimś rozmawiać w internecie, prawda, to okazuje się, że jest dużo młodych ludzi wskazujących taką odpowiedź, nie chcę się tego uczyć, bo mam poczucie, że wszystko, co powinienem wiedzieć na ten temat, już wiem. Więc tu mamy do czynienia z takim dość dużym wyzwaniem, związanym z tym, że widzimy, że sporo negatywnych rzeczy ci młodzi ludzie doświadczają, ale w tym samym momencie wielu z nich jest przekonanych, że no nie muszą nic w tej sprawie robić. I to jest spore wyzwanie dla wszystkich osób, które myślą na temat projektowania, konstruowania różnego rodzaju programów z edukacji medialnej. Jak ich zachęcić, jak ich zmotywować do tego, żeby oni chcieli w takich programach uczestniczyć.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: System kaucyjny, który odbiera opakowania po napojach, w tym momencie rozmawiamy o puszkach napojowych, metalowych oraz o plastikowych butelkach, on jest jeszcze w okresie rozwoju. Mniej więcej w tym momencie w Polsce mamy 6,5-8 tysięcy punktów, gdzie możemy opakowania kaucjonowane zwracać do automatów. Minimalna ilość automatów, którą szacujemy, wynosi około 30-35 tysięcy sztuk, ale w momencie, kiedy przynosimy opakowania do sklepu, a taki automat albo jest nieobecny, albo nie działa, pytajmy o zbiórkę manualną, dlatego że sklepy są przygotowane do tego, żeby opakowania kaucjonowane odbierać od nas, skanując je manualnie.
3: Do końca roku powstanie pewnie około 12, może 14 tysięcy maszyn, a w perspektywie 2-3 najbliższych lat osiągniemy pewne pełne nasycenie rynku maszynami, z kaucjomatami, maszynami do zwrotu. My operatorzy widzimy to jako proces, który ma swoje etapy i postępuje zgodnie z założonym planem, natomiast konsument może to widzieć jako niedogodność. Chce udać się do sklepu z opakowaniami i chce mieć możliwość ich zwrócenia. Tak? I pierwsze, co widzi, no, niedziałająca maszyna, tak? No, frustracja. Drugie, co widzi, voucher, tak? Na którym doczyta się albo nie, że ten voucher obowiązuje 30 dni. Dlaczego 30 dni, a nie 3 lata, pyta konsument. Tak? Nie ma żadnych prawnych wymogów ani ograniczeń dla konsumenta do 30 dni vouchera.
4: Obserwując wdrożenie systemu kaucyjnego, możemy spokojnie zidentyfikować kilka ważnych kwestii. Jedne to są takie organizacyjne, żeby uczynić ten system bardziej przyjaznym dla klienta, dla mieszkańców. I to już jest przygotowywane, też operatorzy o tym mówią, handel o tym mówi, ale jeszcze zastanawiamy się nad tym, jakie zmiany należałoby przygotować na poziomie legislacyjnym.
2: Mamy w tym momencie do czynienia z wielością operatorów. Aktualnie jest ich 7 i niestety nie ma jednego

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
2: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
1: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
2: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Żońca, FSC w Polsce. Lasy są najbardziej zróżnicowanym ekosystemem lądowym na Ziemi. 80% gatunków roślin i zwierząt lądowych mieszka na terenie lasów. Lasy przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych. Ograniczają wahania temperatur, wspomagają pochłanianie dwutlenku węgla, są swoistą fabryką tlenu. Lasy pełnią bardzo ważne funkcje w retencji wody, przez co przyczyniają się do ograniczania powodzi. Lasy pełnią również funkcje społeczne. Są miejscem rekreacji, miejscem edukacji, ale również miejscem pracy. Poprawiają stan psychiczny i fizyczny naszego zdrowia. Nie zapominajmy również o produkcyjnej funkcji lasów. Lasy są źródłem odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Drewno jako surowiec odnawialny jest wykorzystywane w przemyśle papierniczym, meblarskim, ale również konstrukcyjnym. Służy nam wszystkim. Lasy przyczyniają się do ograniczania skutków zmian klimatu, retencjonują wodę, przy czym przyczyniają się również do ograniczania powodzi. Pamiętajmy również o funkcji społecznej lasów. Lasy są miejscem rekreacji, są miejscem edukacji, ale też miejscem pracy dla wielu ludzi. Trzeba pamiętać również o tym, że lasy pełnią funkcję produkcyjną. Drewno jest materiałem odnawialnym, który jest potrzebny w przemyśle zarówno meblarskim, papierniczym, jak i przemyśle konstrukcyjnym, budowlanym. Z drewna korzystamy wszyscy.
2: Karolina Tymorek, FSC Polska. Wszyscy korzystamy na co dzień z produktów z drewna i papieru. Certyfikat FSC na takich produktach oznacza, że wykonane one zostały z surowców pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Certyfikowane lasy to takie lasy, w których zarządzanie jest korzystne dla społeczności lokalnych i dla pracowników leśnych, jednocześnie jest chroniona przyroda i jest to zarządzanie opłacalne ekonomicznie. Wdrażanie tych wysokich standardów FSC przez zarządcę lasu jest weryfikowane podczas niezależnych audytów, które odbywają się co roku. Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w takim audycie jako obserwator. Ponadto publikujemy szczegółowe raporty z audytów. Wszystko to, aby zwiększyć transparentność całego procesu certyfikacji. Jako organizacja FSC podejmujemy szereg działań na rzecz ochrony lasów i promocji tej ochrony. Jednym z takich działań jest coroczna akcja Tydzień Lasów FSC.
3: Michał Kotarski, FSC Polska. Celem Tygodnia Lasów FSC jest podnoszenie świadomości konsumentów i biznesu oraz inspirowanie do działań, które pomagają chronić lasy. Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję, która w tym roku będzie się odbywać od 21 do 27 września. Co roku w naszej akcji bierze bardzo licznie udział duża grupa firm, które posiadają certyfikat lub licencję FSC i są to zarówno małe firmy rodzinne, jak i duże sieci handlowe. Uczestnicy podczas kampanii korzystają z materiałów informacyjnych przygotowanych przez FSC, ale inicjują też wiele własnych działań. Na przykład w zeszłym roku zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, a także wspólne akcje sadzenia drzew czy sprzątania lasów. Jednym z działań, do których chcemy zachęcić w trakcie kampanii, jest wybieranie produktów z certyfikatem FSC. Etykieta FSC znajduje się na tysiącach produktów, z których korzystamy na co dzień. Na meblach, na opakowaniach, ale też na instrumentach muzycznych, a nawet oponach. Chcemy uświadomić konsumentom, że ich codzienne małe decyzje mają znaczenie dla planety, a wybieranie produktów z certyfikatem FSC pomaga chronić lasy i ludzi z nimi związanych.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Warzecha, Genotik.
2: Jak dziś sztuczna inteligencja zmienia rynek biotech?
1: Sztuczna inteligencja daje nam możliwość automatyzacji bardzo wielu procesów w biotechnologii i w farmacji, począwszy od wyszukiwania nowych kandydatów na leki. Nie tylko małocząsteczkowych, ale tych dużo trudniejszych, czyli przeciwciał, czyli w pełni biologicznych leków. Biologiczne leki, czyli przeciwciała, są jednymi z najlepszych leków, więc one są dużo trudniejsze w projektowaniu, ale sieci głębokiego uczenia dają nam możliwość w bardzo krótkim czasie tworzenia nawet spersonalizowanych przeciwciał na konkretne epitopy targetów u pacjentów. Więc to jest ogromna rewolucja na skalę wynalezienia prądu, to znaczy odkrycia prądu, przepraszam, która w tym momencie wchodzi w świecie biotechnologii i farmacji.
2: W jak dużym stopniu jest dziś wykorzystywana sztuczna inteligencja i jak to może wyglądać w przyszłości?
1: W tym momencie sztuczna inteligencja na świecie jest wykorzystana coraz szerzej, przede wszystkim przez małe firmy. Duże firmy mają swoją inercję, więc to wykorzystanie zajmuje dużo więcej czasu. Jednakże na świecie, w Dolinie Krzemowej, w Stanach powstaje coraz więcej startupów, które kwestionują status quo obecnego procesu projektowania leków poprzez wielokrotną automatyzację i procesów szukania kandydatów, jak i również automatyzacji procesu w laboratoriach. Więc w większości jest to praca w niewielkich firmach, ale duże firmy też widzą, że ten proces bardzo mocno przyspiesza.
2: Jakie są największe korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji?
1: Największą korzyścią zastosowania sztucznej inteligencji jest możliwość osiągnięcia tego, co nie było wcześniej w ogóle osiągalne poza naszym zakresem. Czyli na przykład AlphaFold z DeepMindu daje nam możliwość przewidywania struktury białka, a dodatkowe sieci pozwalają nam przewidywać struktury nowych cząsteczek, które mogą być inhibitorami lub przeciwciałami do konkretnych targetów. Czyli głównym zastosowaniem i największą wartością z sieci głębokiego uczenia jest wykonywanie procesów projektowania leków w całości cyfrowo na komputerze. My to nazywamy, że jest to in silico, bo zmienia to kompletnie proces, jakby upraszcza szukanie nowych kandydatów i bardzo wiele prac laboratoryjnych my możemy uprościć poprzez znajdywanie dobrych kandydatów wcześniej przy pomocy sieci głębokiego uczenia.
2: I jak Państwo wykorzystujecie sztuczną inteligencję i jakie są dalsze plany?
1: My wykorzystujemy sztuczną inteligencję przede wszystkim do projektowania spersonalizowanych przeciwciał wysoko specyficznych do konkretnych targetów, tak jak na przykład HER2 w przypadku nowotworu raka piersi. Chcemy wyjść z dużą bazą przeciwciał na bardzo wiele różne targety na rynku R&D i diagnostyki. Jednocześnie bardzo ambitnie pracujemy nad tym, żeby przy pomocy sieci głębokiego uczenia automatyzować procesy w laboratoriach, bo w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie powstaje coraz więcej laboratoriów, tak zwanych dark labów, czyli laboratoriów, gdzie wiele procesów jest automatyzowanych przez roboty, bo bardzo mocno skraca to proces pracy, przyspiesza wiele eksperymentów i daje po prostu dużo szybsze dojście do dobrych cząsteczek, które musimy zweryfikować, zanim trafią do testów klinicznych.
2: Właśnie o ten czas chciałam zapytać i tym pana chyba rozproszyłam trochę. I jak to jest? Ta sztuczna inteligencja to o ile skraca czas na przykład pracy nad lekiem, tego poszukiwania tych cząsteczek? Czy to się w ogóle da policzyć w jakiś sposób?
1: Sztuczna inteligencja skraca czas poszukiwania cząsteczek radykalnie. Na przykład w przypadku przeciwciał, które w tym momencie w większości były projektowane przez zwierzęta. Jest wiele technologii, ale bazową technologią było projektowanie przeciwciał w ciele zwierzęta. W tym momencie my jesteśmy w stanie zaprojektować przeciwciało w ciągu 48 godzin na 200-300 kartach graficznych, co powoduje, że dosłownie w 2 dni mamy bardzo wielu kandydatów zweryfikowanych, którzy mogą zostać wyprodukowani i przekazani jakby do weryfikacji laboratoryjnej. Więc mówimy o potężnej zmianie paradygmatu. Ja osobiście wierzę, że przyszłość nas jako pacjentów również będzie polegała na tym, że firmy będą tworzyły dla nas leki on demand, sekwencjonując nasz RNA-seq DNA, czyli widząc struktury naszej choroby i tworząc spersonalizowane leki w bardzo krótkim czasie i dostarczając je w 3 tygodnie do pacjenta od rozpoczęcia badań. To jest nowy trend, który pojawia się na całym świecie, ale sieci głębokiego uczenia, które potrafią dobrze sobie radzić z mapowaniem reprezentacji, czyli z tworzeniem pewnych struktur, takich jak na przykład cząsteczki białkowe. Jakby ten progres jest radykalny przez ostatnie tam 2 lata. Dają nam taką możliwość znaczącego zmiany paradygmatu szybkości tworzenia kandydatów, którzy mają wysokie powinowactwo do konkretnych targetów.
2: A to też oznacza, że na przykład tych testów na zwierzętach można wykonywać mniej?
1: Testów na zwierzętach prawdopodobnie nadal będziemy wykonywali, bo one są przed testami na ludziach, ale przez lepsze wybieranie lidów możemy znacząco ograniczyć ilość kandydatów, którzy muszą być przetestowani, co wpływa pozytywnie na cały rynek, bo daje nam wszystkim możliwość szybszego znalezienia dobrych kandydatów do danych targetów.

chyba wrócę do grobu.

dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam na całe życie. Wiem tylko jedno.

0: to była nowość.
1: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Michał Czernecki.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Serwis Pomocowy Życie Warte Jest Rozmowy, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
4: Jak obecnie wyglądają statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży? Jak one się zmieniają w ostatnich latach?
3: Każdego dnia w Polsce 6 dzieci próbuje odebrać sobie życie. Niestety każdego roku ponad 140 odbiera sobie życie. Musimy pamiętać, że pierwszy wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży odnotowaliśmy już w roku 2021 i ten wzrost był ponad 70%, jeżeli chodzi w porównaniu do roku 2020. W roku 2023 w porównaniu do roku 2020 mamy już niewielki, ponad 2% wzrost. Natomiast nadal te statystyki są poważne, ponieważ nadal rocznie w Polsce ponad 2000 dzieci próbuje odebrać sobie życie.
4: Jakie są przyczyny, najczęstsze przyczyny samobójstw?
3: Przede wszystkim zwraca się uwagę na doznanie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Nie tylko na doznawanie, ale także na bycie świadkiem, oglądanie tego typu przemocy. Należy zwrócić uwagę także na zaniedbanie emocjonalne, na depresję oczywiście, ale także na przemoc rówieśniczą, która aż 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej.
4: Jak ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom wśród dzieci i młodzieży spełnia szkoła?
3: W szkole spędzają dzieci bardzo dużo czasu, to w szkole pojawiają się także czynniki ryzyka, takie jak przemoc rówieśnicza chociażby. To nauczyciel jest tą osobą, która na pierwszym froncie może zauważyć kryzys emocjonalny dziecka. Dlatego wyszkolona kadra to podstawa do tego, aby móc młodzieży udzielać pomocy w pierwszym momencie, kiedy jest tego potrzeba.
4: Czy kadra nauczycielska ma odpowiednią wiedzę, która pozwalałaby jej diagnozować problemy i wspierać też dzieci po próbach samobójczych?
3: Pilotaż programu Wspierająca Szkoła pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy z zakresu zarówno pierwszej pomocy emocjonalnej, jak i zauważenia kryzysu dziecka, ale także wsparcia ucznia po próbie samobójczej w szkole. To niezwykle ważne, aby nauczyciele potrafili zareagować w takiej sytuacji, ale także wtedy, kiedy niestety dojdzie już do próby samobójczej lub samobójstwa ucznia, po to, aby nie wystąpił efekt Wertera i naśladownictwo i inni młodzi ludzie nie byli zagrożeni zachowaniami samobójczymi.
4: Jak ważnym programem jest program Wspierająca Szkoła?
3: Program Wspierająca Szkoła to przede wszystkim program kompleksowy i tu należy zwrócić na to uwagę, ponieważ podstawą jest współpraca między nauczycielami, rodzicami, tak? Ponieważ chodzi o to, żeby dziecko było zaopiekowane z dwóch stron. Program Wspierająca Szkoła przede wszystkim zakłada bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym poszerzą swoją kompetencję dotyczącą zapobiegania samobójstwom, ale także pomocy w kryzysie na każdemu młodemu człowiekowi. Do tego jeszcze ważnym aspektem są spotkania edukacyjne dla rodziców oraz możliwość indywidualnych konsultacji zarówno dla nauczycieli i rodziców, a także wypracowanie procedury kryzysowej, do której dochodzi w momencie, kiedy jest próba samobójcza lub kryzys dziecka i wtedy szkoła wie, jak odpowiednio zareagować.
4: Czy szkoły mają procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i dlaczego ich posiadanie jest tak istotne?
3: Procedura kryzysowa w szkole jest czymś niesamowicie ważnym, ponieważ gdy dochodzisz do tragedii, do problemu, chodzi o to, żeby każdy wiedział, jak prawidłowo zareagować. Bo gdy jest pożar, musimy wiedzieć, co robić, aby młodym ludziom dać poczucie, że jest obok nich odpowiedzialna osoba dorosła, która wie, jak prawidłowo w tym momencie postępować. Niestety bywa różnie. W niektórych szkołach te procedury są opracowane, w których nie ma ich zupełnie, a w jeszcze innych wymagają poprawy lub usprawnienia. I w ramach programu Wspierająca Szkoła pomagamy w odpowiedni sposób takie procedury przygotować, aby szkoły nie były bezbronne w tak trudnej sytuacji. Poza tym pozostajemy ze wszystkimi szkołami, które są w programie Wspierająca Szkoła w stałym kontakcie. W każdej chwili już po zakończeniu programu szkoła cały czas może nawiązywać kontakt z serwisem Życie Warte Jest Rozmowy, może korzystać z bezpłatnych konsultacji, więc to jest bardzo ważny etap, że nie tylko program zakłada przeszkolenie nauczycieli i rodziców, kontakt z uczniami, ale także po latach nawet cały czas pozostajemy w kontakcie i jesteśmy do dyspozycji szkół.

Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem

Powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji.

Tak jak szum winyla o poranku, dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak

Melodia się urywa, nie... Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejno mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak...

0: Radio Praga.
1: Na pewne mankamenty polskiego systemu przeciwdziałania nikotynizmowi, na to, że panuje w nim chaos, na to, że działania są powierzchowne, na to, że brakuje podstawowych tutaj rozwiązań i takiego bardziej pójścia za głosami ekspertów, którzy od lat w zasadzie lekarze i różne organizacje naukowcy wykazują, że nie traktujemy nikotyny poważnie, nie traktujemy tak jak Europa. I ten chaos działa przeciwko społeczeństwu. Tak? I teraz okazuje się, że działa też przeciwko dzieciom. I pod pozorem takim, żeby chronić prawa dzieci, to jest bezsporne i z tym nikt nie polemizuje, że dzieci należy chronić, tworzy się powierzchowne prawo, które w zasadzie niewiele rozwiązuje, wzmacnia ten chaos. Nasze takie główne postulaty to są dwa, tak? To żeby utworzyć centralę, biuro, które będzie koordynować politykę leczniczą. To jest też taka rekomendacja, która pojawia się wszędzie, gdzie tylko ktoś takie rekomendacje pisze. Ona zawsze jest na czele. I druga, równie ważna, żeby stworzyć strategię dotyczącą polityki narkotykowej. I to też jest, pojawia się w zasadzie we wszystkich innych rekomendacjach, i to jest ten brak tych dwóch elementów czyni naszą politykę nikotynową po prostu niepoważną na tle Unii Europejskiej. Więc zwracamy uwagę na te dwie rzeczy, ale ponadto mamy też taki postulat, żeby rozdzielić te działania wobec osób nieletnich, dzieci i młodzieży od działań skierowanych do osób dorosłych. Że przekaz profilaktyczny, edukacyjny i działania legislacyjne powinny być zróżnicowane ze względu na to, czy osoba jest dorosła, czy dorosła nie jest. Więc to jest jakby ten kolejny element i zwracamy uwagę, że polityka wobec dzieci powinna być dopracowana i powinna być rzeczywiście taka, by wszyscy zrozumieli, że traktujemy palenie przez dzieci, czy używanie nikotyny przez dzieci bardzo, bardzo poważnie. Kolejna rzecz kolejna rzecz, na którą wskazujemy, to jest postulat docenienia przez państwo, przez osoby kształtujące politykę nikotynową, samoleczenia. Samoleczenie jest ważnym elementem we wszelkich tutaj strategiach dotyczących używania jakichkolwiek substancji uzależniających, alkoholu, nikotyny i narkotyków. Więc samoleczenie jest, mówię, bardzo ważnym elementem, a w przypadku nikotyny ono ma szczególną wartość z tego powodu, że Polacy nie mieli dobrego dostępu nigdy do, albo przez wiele lat nie mieli dobrego dostępu do ekspertów, do specjalistów, którzy specjalizują się właśnie w zakresie uzależnienia od nikotyny, leczenia uzależnienia od nikotyny. Nie mieliśmy dobrych procedur, nie mieliśmy guideline'ów, nie mieliśmy wielu, wielu istotnych rzeczy, by to dobrze robić, by mieć optymalny model pomocy osobom uzależnionym od nikotyny. Więc, a poza tym jeszcze mamy mężczyzn, którzy niechętnie chodzą do lekarza, więc taki element jak samoleczenie, który można nie marginalizować, tylko wzmacniać, byłby, mówię tutaj, istotnym czynnikiem sprawczym dla redukcji popytu na nikotynę. Jak realizować takie wzmacnianie samoleczenia? No, przez takie formy komunikacji ze społeczeństwem, które są ogólnie dostępne. Internet jest takim narzędziem i powinien być, mówię, w pełni wykorzystany. Co do dzieci, ten

0: te spektrum też działań powinno też uwzględniać internet, ale też tam podkreślamy, że edukacja w szkole. Tak, edukacja w szkole jest takim głównym elementem działań wśród młodzieży i nieletnich. Zwracamy też uwagę na dobre praktyki innych krajów. Tam wymieniamy Szwecję jako taki modelowy kraj sukcesu, jeżeli chodzi o politykę nikotynową. My tutaj mamy bardzo dużą liczbę na tle Europy osób palących, osób używających nikotyny i mamy wzrost ciągły, więc takie powierzchowne działania niewiele zmienią. My potrzebujemy systemowych zmian, by wreszcie ten problem opanować. Społeczeństwo pali. Mężczyźni dużo palą, kobiety różnie. Tam jest raz lepiej, raz gorzej, ale u mężczyzn jest taki stabilny trend wzrostowy i to trzeba naprawdę zatrzymać. Nie robi się tego w ten sposób. Nie robi się tego poprzez taki komunikat, który się pojawia ostatnio, on jest bardzo dla nas taki, powiedzmy, negujemy prawdziwość tego komunikatu, że doświadczenia redukcji szkód są słabe w przypadku nikotyny, że ona nie działa, tak? My ludzie redukcji szkód, ja pracuję w redukcji szkód już blisko 30 lat. Tworzyłem wraz z moimi kolegami z Krakowa, potem z Warszawy, tworzyliśmy redukcję szkód i te działania skierowane na osoby uzależnione od narkotyków. I też widzimy, że jeżeli ktoś mówi, że redukcja szkód gdzieś nie działa, a działa ona w zasadzie wszędzie, to jest uniwersalne podejście. To jest uniwersalne podejście, które mówi, że nie warto czasami podążać za absolutem. Nie warto tylko kierować oczy na te ostateczne cele, jakim jest wyzdrowienie całkowite, tylko na to, żeby ludzie poprawili swoją jakość życia, poprawili stan zdrowia, jeżeli dłużej. I to jest w ogóle stosowane powszechnie wszędzie w medycynie takie podejście. Tak, nie dążymy często do wyleczenia cukrzyków, bo to niemożliwe. Nie leczymy do końca w kierunku wyzdrowienia wielu chorych, tylko wydłużamy im życie. I to jest istotne. I jeżeli to zrozumiemy, to nie możemy wykluczyć tych wszystkich form zastępczych używania nikotyny. Bo one są ważne, bo one wydłużają życie. A największym killerem jest tu palona nikotyna i ta prawda nie wybrzmiewa w tym ostatnim okresie z ust osób, które nam zmieniają prawo. Zakazy, nawet najsurowsze, nasz kraj testował różne zakazy. Te zakazy, nawet najsurowsze, nie działają, kiedy są nietraktowane poważnie. A nikotyna nie jest traktowana poważnie. Problemy związane z nikotyną mają takie podejście, widzimy wokół nich, żeby robić dużo szumu, dużo zakazów, dużo pary gwizdek, ale gdy się pomija zmiany systemowe, to jest wyraźny dowód na to, że te sprawy nie są traktowane poważnie.
1: Agnieszka Gordoń-Komor, lekarz kardiolog. Ja jestem też senatorem, jestem wiceprzewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia i przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw kardiologii, do spraw rozwoju badań naukowych w ochronie zdrowia i innowacji. Palenie nikotyny, tytoniu jest czynnikiem ryzyka chorób kardiologicznych i onkologicznych i oczywiście nasi pacjenci o tym też wiedzą. Ale ubolewamy nad tym, że wyroby tytoniowe i tytoniopodobne, jednorazowe i podgrzewacze trafiły do młodych ludzi, a ponieważ mamy to jest ogromne wyzwanie, dlatego że mamy nisk demograficzny i szczególnie powinniśmy dbać o zdrowie młodych ludzi. Nie zawsze przebijamy się z treściami profilaktycznymi, jakby to jest takie nasze tylko gadanie, wszyscy się już do tego przyzwyczaili, ciągle mówimy o tym samym. Potrzebne są konkretne rozwiązania na dziś, bo codziennie rejestruje się około 10 nowych wyrobów, naprawdę Za tym nie nadążamy tak naprawdę. Liczyliśmy na przedmiot edukacji zdrowotnej, że będziemy o tym mówić w otwarty sposób. Niestety stała się ona podstawą debaty politycznej, takiej ideologicznej i my jako medycy i w zasadzie ponad podziałami politycznymi obolewamy nad tym, bo tylko edukacja od najmłodszych lat może spowodować, że świadomość, samoświadomość młodych ludzi będzie wzrastać. No ale skoro mamy wybór, nie nakaz, być może będą młodzi wybierać dobrze. I tutaj trochę moich takich doświadczeń osobistych, kiedy zrobiłam taki projekt Moda na zdrowie wśród dzieci, młodzieży, wśród dorosłych, rodziców i dyrektorów, no to jestem zdumiona, że młodzi sami mówią o zdrowiu i ta edukacja przez grupy rówieśnicze wydaje mi się, żeby była rozwiązaniem systemowym. Trzeba tylko bodźcować tą młodzież, jeśli chodzi o wiedzę opartą na faktach medycznych, a z faktami się nie dyskutuje. Widzimy, że jest ogromna dezinformacja w sieci, a nasze dzieciaki i młodzież opierają swoją wiedzę o sieć. Więc warto by było, żeby z atrakcyjnymi formami przekazu dla młodych przebić się przez na przykład internetowe konto pacjenta, żeby to nie były tylko suche fakty, ale jednak takie atrakcyjne obrazy, czym grozi palenie papierosów i co się dzieje z płucami młodych ludzi. Mamy też ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza w okresie kiedy zimowym, kiedy palimy w piecach, kiedy do naszego powietrza przedostaje się bardzo dużo toksyn, węglowodorów aromatycznych. No i takie same substancje rakotwórcze są w dymie papierosowym, tak? No i teraz trzeba sobie z tym poradzić. Polska poradziła sobie, przypomnę Państwu, z dopalaczami bardzo dobrze, kiedy te substancje były obecne na rynku. Jest to pewien wzór do naśladowania. A jakbyśmy tą profilaktykę przeprowadzili racjonalnie, także w zakresie poradnictwa psychologicznego odnośnie wyjścia z pewnego nałogu, to byśmy mieli konkretny zysk. Myślę, że jako lekarz przede wszystkim przespaliśmy ten czas, ostatnie 8, 10, 15 lat, kiedy można było inwestować zdrowie w profilaktykę. Mówiliśmy o niej, no ale niestety efekty profilaktyki widzimy po wielu latach, a my chcemy mieć natychmiastowy efekt, więc ustawa o zdrowiu publicznym powinna być napisana, powinna wejść w życie i powinna być realizowana i egzekwowana. I oczywiście nie możemy budować tej strategii tylko na strachu, lęku, nakazach, ale na przykład pewne działania profilaktyczne powinniśmy oprzeć o rynek pracy, gdzie co roku są wymagane badania. I tak samo różne są pomysły z tą nikotyną, z tytoniem. Na pewno akcyza, którą zyskuje państwo od różnych wyrobów tytoniowych, powinna być wydawana na zdrowie. I to powinny być pieniądze znaczone i podjęte konkretne działania profilaktyczne, edukacyjne, powinny powstawać poradnie do spraw leczenia uzależnienia od tytoniu. No i powinniśmy eliminować ten czynnik ryzyka z życia publicznego, z życia młodzieży i dzieci, powiedzieć, że po prostu papierosy są passé i raczej promować prozdrowotny styl życia, bo styl życia wpływa w 85% na nasze zdrowie. Natomiast takie systemowe rozwiązania, wydaje mi się, że już troszkę są, ale one nie są egzekwowane ani przez lekarzy klinicystów, ani przez ludzi, którzy palą. Ja sama wiem jako w praktyce, jaki mam problem, kiedy mówię, że nie należy palić papierosów, że możemy przepisać leki, które się wraz z nikotyną pobiera, żeby wyjść z nałogu. Wielu moich pacjentów sami rezygnują z tego nałogu, bo widzą, że mają implantowane kolejne stenty, że mają kolejny incydent udarowy, że same leki wszystkiego nie ogarną. U nas w Polsce nie ma takich popularnych rozwiązań, że na przykład nie możemy karać kogoś za to palenie, no bo skoro to jest dostępne w handlu, no to jak mamy karać ludzi, jeżeli reklamujemy wyroby tytoniowe i one są dostępne w sklepach. Z drugiej strony prohibicja, zakazy też nie rozwiązują problemu, pojawia się szara strefa. Więc ciągle wracamy do tej edukacji, samoświadomości i jakby wyboru przez naszych pacjentów, przez młodzież, dobrej drogi i poprawy stylu życia, bo to się przejawia w konkretnych rezultatach, więc może benefity za to, że ktoś wprowadza do życia te prozdrowotne zachowania, to jest bardzo ważne. Mnie to bardzo bulwersuje, że nie dość, że mamy nic demograficzny, to jeszcze doprowadzamy do trucia dzieci, bo to jest trucie po prostu i uzależnienie. A jeżeli uzależnienie występuje we wczesnych latach, to ono na pewno będzie to trudniejsze do zwalczania w wieku późniejszym. My powinniśmy promować zachowania prozdrowotne, a nie narażać nasze dzieci na tego typu wyroby. Oczywiście niektóre firmy mają z tego zysk, ale to jest zysk taki pozorny jakichś paru dystrybutorów. Sam fakt, że ktoś produkuje takie wyroby na przykład w Chinach, a sam nie zezwala na palenie ich w swoim kraju, o czymś świadczy. No, tutaj nie chcę budować drugiego, trzeciego dnia, ale komu zależy na tym, żeby Europejczycy byli chorzy? A jak są chorzy, to są mniej bezpieczni, bo po prostu są słabsi. Mamy ogromny dług zdrowotny w okresie popandemicznym, ja to mówię w każdym wywiadzie. Żyjemy 10 lat krócej niż przeciętny Europejczyk z krajów Europy, krajów członkowskich, a 2 lata krócej niż byliśmy przed 2019-2020 rokiem. Więc my tu nie mamy o czym dyskutować. My po prostu powinniśmy wprowadzać jasne, konkretne działania, tak żeby ten wiek nasz się wydłużył. I nie chodzi tylko o wiek, ale także o jakość życia. Quality of life to jest takie słowo klucz, które powinno nam przyświecać w naszych działaniach.

0: Radio Praga.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Hi guys, this is Karinette and you're listening to Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytet WSB Merito w Warszawie. Wiemy o tym, że przy tak ogromnych regulacjach i przy Parlamencie Europejskim, który jednak jest forum politycznym, tego typu decyzje są argumentowane bardzo często aspektem czysto politycznym. Przykładem jest to, co się wydarzyło z przyjmowaniem RODO, gdzie tak naprawdę parlament opowiedział się za, po aferze związanej ze Snowdenem. Teraz oczywiście takim triggerem, czyli motywatorem dla parlamentu jest to, co robi spółka głównie OpenAI i tych pięć największych na świecie graczy technologicznych jak OpenAI, Nvidia, Google, Microsoft, wypluwają coraz to nowe produkty AI-owe, tworząc nowe modele silniejsze językowe. Trzeba pamiętać o tym, że AI Act jest tak zwaną regulacją wyspową, a więc taką, która nie reguluje domyślnie całego procesu tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji, ale tylko obszary wyspowe, a więc tam, gdzie AI znajdzie zastosowanie na przykład w social scoringu, wykorzystywaniu danych biometrycznych, deepfake'ów, a więc wykorzystywania modeli językowych do tworzenia ruchomych obrazów, które mogą wprowadzać błąd czy dezinformować. I te obszary wyspowo będą regulowane poprzez na przykład obowiązek poinformowania o tym, że coś jest deepfake'iem, albo poprzez odebranie zgody na wykorzystanie naszych danych w celach social scoringu, zgoda musi być wyraźna i tak dalej. Więc Unia Europejska w przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji, jaką jest RODO, wyszła z założenia, że regulowanie całego obszaru AI nie jest możliwe i że domyślne wprowadzenie zakazów, tak jak mamy w RODO, tak, mamy privacy by default, czyli domyślny zakaz przetwarzania danych, chyba że spełniamy pewne kryteria wynikające z aktu prawnego. Tutaj jest odwrotnie. Mamy domyślną swobodę w wykorzystywaniu AI, chyba że wykorzystujemy ją w obszarach uregulowanych w tak zwanych AI Act, a jeśli tak, to musisz to robić pod pewnymi warunkami. Ja jestem zwolennikiem regulacji w ogóle, ale z pełną świadomością tego, co robimy. To znaczy świadomością tego, że regulujemy obszar, którego nie mamy. Dlatego, bo dzisiaj Unia Europejska nie jest miejscem tworzenia silnych modeli językowych, to Azja i Stany Zjednoczone. I teraz konsekwencją tego jest to, że stajemy się jako Unia Europejska takim trochę słodkim skansenem w pewnym sensie, czyli kontynentem, który stawia oczywiście na wartości, to jest nam bliskie, ale musimy też mieć pełną świadomość odpowiedzialności z tego wynikających, że stajemy się w pewnym sensie wtórni względem wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę, który bez wątpienia na kontynentach takich jak Ameryka Północna i Azja będzie ogromny. Absolutnie nie wydaje mi się, żeby w przypadku AI Act było tak jak w przypadku RODO. Wydaje mi się, że będzie wprost przeciwnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jakiś czas temu przyjął dekret, który nie ma mocy prawnej, który wprawdzie dotyczy sztucznej inteligencji, ale powtarzam, to jest akt o charakterze deklaratywnym, nie ma żadnej mocy prawnej, a po drugie dotyczy obszarów, które nam z perspektywy europejskiej są bardzo dalekie. Na przykład wypowiada się na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji w obrocie nieruchomościami, co z naszej perspektywy jest zupełnie, nie jest doniosłe regulacyjnie. Więc poza tym my jesteśmy dzisiaj na tak zwanym pierwszym etapie mojej perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji, czyli w tak zwanym etapie produktowym, a więc tworzymy na razie produkty AI-owe. Drugim pewnie etapem rozwoju będzie włączenie się w rozwój sztucznej inteligencji gospodarek państw, które dostrzegą, że sztuczna inteligencja będzie gwarantem zapewnienia jej pozycji geopolitycznej, wpływów, rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, w tym związanych ze służbą zdrowia, zmianami klimatycznymi, dopasowaniem usług do potrzeb obywateli i wtedy nastąpi proces w ogóle dzielenia się bardzo często gospodarek danymi o obywatelach, więc nie wydaje mi się, żeby droga, którą wybrała Europa czy Unia Europejska, była drogą, którą będzie podążały czy Stany Zjednoczone, czy Azja.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Zdarzeń z udziałem rowerzystów jest dość spora liczba. Ona tak naprawdę sięga około 10% wypadków wszystkich odnotowanych w Polsce. To jest jednak liczba nadal dla nas nieakceptowalna, pomimo tego, że jest znaczny spadek tych wypadków.
2: Rower stał się codziennym zjawiskiem społecznym. Przebadaliśmy Polaków w grupie 18-65. W tej właśnie grupie jest 24 miliony Polaków, z których, uwaga, 80% jeździ na rowerze. Oznacza to, że 19 milionów Polaków jeździ na rowerze. Z tych 19 milionów 80% deklaruje, że jeździ na rowerze również poza sezonem.
1: Rosnąca liczba rowerzystów na drogach po pierwsze na polską policję nakłada wiele zadań. Rowerzystów traktujemy jako niechronionych uczestników ruchu drogowego i jest to taki priorytet dla polskiej policji, aby tych niechronionych uczestników bardzo mocno otoczyć opieką. Żeby bezpiecznie móc się poruszać, to też trzeba umieć się chronić. Oczekujemy od wszystkich uczestników ruchu rowerowego, aby stosowali kaski rowerowe. To jest po pierwsze. Aby stosowali odzież, która jest odzieżą jaskrawą, bądź miała w sobie elementy odblaskowe. Ale bardzo też mocno zachęcamy do używania oświetlenia nawet w dzień.
2: Rowerzysta wsiada na rower bez egzaminu. Być może zdał go kiedyś, będąc w szkole podstawowej, ale było to dawno i prawdopodobnie wiele zapomniał z przepisów drogowych, albo i przepisy się zmieniły. Więc no, wydaje nam się, że głównym problemem to jest właśnie brak znajomości przepisów.
1: Kampania, która została zapoczątkowana przez PZU, w której jesteśmy partnerami, tak naprawdę ma podnieść poziom edukacji i wiedzy.
2: Rowerowa Polska PZU to program wielowątkowy. Mówimy o nim, że to jest platforma albo że to jest koalicja. Chcemy przede wszystkim skupić się na promowaniu kultury jazdy na rowerze, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W praktyce jest to jeżdżące miasteczko rowerowo-prewencyjno-zdrowotne, które ma w sobie miasteczko rowerowe dla dzieci, badania dla dzieci i dorosłych, badania lekarskie, ale też elementy edukacji, elementy takie nazywałabym interaktywne, symulacje zdarzeń w ruchu drogowym, czyli symulator dachowania i symulator zderzenia hulajnogi z samochodem i tym podobne elementy. W zależności od tego, ile będziemy mieć miejsca, mówiąc praktycznie, to tam będziemy stawiać na zaproszenie właśnie samorządów lub organizacji.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. To ja, debiutująca w tym radiu, Grażyna Torbicka.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Dariusz Jasak, prezes zarządu firmy Syn Technologie. Ci, którzy się nie decydują na cyfryzację, będą znikać. Tak jak nasza obecność w świecie cyfrowym, w różnych portalach jest warunkiem istnienia, warunkiem zauważania przez świat innych profesjonalistów, tak samo dzieje się z przedsiębiorstwami, które są w świecie cyfrowym albo ich nie ma. Świat cyfrowy to jest wejście na wyższy poziom profesjonalizmu świadczonych usług, to jest dyskontowanie doświadczenia, które jest zbierane przez lata, to jest poprawienie sytuacji kosztowej, to jest zwiększenie konkurencyjności ofert, to jest wyróżnienie się na tle innych firm, które działają w tym samym obszarze, a które nie są na tym samym etapie rozwoju. A więc pytanie, czy cyfryzacja jest czymś, co jest potrzebne? Ja bym powiedział tak, bez cyfryzacji nie będzie rozwoju.
3: Czy oczyszczalnie ścieków przestają być dziś końcem procesu, stają się jego integralnym i strategicznym elementem?
2: Na oczyszczalnie ścieków trzeba popatrzeć w specyficzny sposób, a więc są to obiekty, które nie decydują w sposób bezpośredni o wielkości produkcji zakładu, nie decydują o, do tej pory nie decydowały o zyskach zakładu, natomiast w tej chwili oczyszczalnie ścieków stają się jednym z elementów całego ciągu produkcyjnego, jako że to już nie są emitery oczyszczonych ścieków do środowiska. Dzisiaj jesteśmy w stanie oczyścić ścieki do takiego poziomu, że są one zawracane do zakładu pracy, a tam są ponownie wykorzystywane w celach technologicznych w zależności od specyfiki danego zakładu. Oczywiście w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego nie doprowadzamy do kontaktu oczyszczonego ścieku zawróconej wody z produktami, które potem są konsumowane przez kupujących. Natomiast wszędzie tam, gdzie może być ta woda technologiczna wykorzystywana do różnych celów, tam się to dzieje. A więc ten paradygmat oczyszczalni ścieków jako coś, co jest takim piątym kołem u wozu, przestał istnieć. Oczyszczalnia ścieków również decyduje o sytuacji kosztowej zakładów pracy, jako że w oczyszczalni ścieków, często tam, gdzie ścieki są kaloryczne, tą energię jesteśmy w stanie wyciągnąć ze ścieków, przetworzyć na energię elektryczną, na ciepło i wykorzystać dla własnych celów zakładu, obniżając w ten sposób koszty funkcjonowania takiego zakładu. Co więcej, jesteśmy w stanie odzyskiwać różnego rodzaju substancje, które są zawarte w ściekach, po to, ażeby je ponownie wykorzystać w celach czy to nawożenia gleby, czy dla innych celów. Przykładem świetnym jest poferment, a więc coś, co jest produktem końcowym po beztlenowej obróbce osadu ściekowego. Ten poferment dawniej był to odpad, który musiał być utylizowany. Dzisiaj jesteśmy w stanie przetworzyć go na polepszacz glebowy czy nawóz i zastąpić nawozy sztuczne, wysypując go na pole, zmniejszając w ten sposób również ślad węglowy.
3: Jak zmienia się rola oczyszczalni w kontekście odzysku właśnie zasobów wody, energii, surowców, o tym już było powiedziane, oraz jak zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym?
2: Oczyszczalnie ścieków dzisiaj są skomplikowanymi obiektami, jeżeli idzie o nasycenie technologiami i bardzo często zdarza się, że człowiek nie jest w stanie sam zapanować nad tak skomplikowanym obiektem, często w sytuacji, kiedy ma do czynienia z technologiami, które wykraczają poza zwykłe oczyszczanie ścieków, a więc mówię tutaj o produkcji biogazu, czy o odzyskiwaniu azotu, czy fosforu. I tu na pomoc nam przychodzi technologia, przychodzi cyfryzacja, przychodzi modelowanie matematyczne i osiągnięcia inżynierskie związane z przemysłem 4.0 czy przemysłem 5.0, narzędzia typu cyfrowy bliźniak, który pozwala modelować oczyszczalnie ścieków, tworzyć matematyczne odwzorowanie takiego obiektu, a następnie symulować procesy, jakie tam zachodzą, wspomagać przez to użytkownika w podejmowaniu optymalnych decyzji, a często nawet zastąpić go przy optymalizacji nastaw zachowujących poziom zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. Ta optymalizacja również jest potrzebna do tego, ażeby zmniejszyć zużycie energii, zoptymalizować to zużycie energii, czy zużycie innych mediów potrzebnych do oczyszczenia ścieków, takich jak reagenty chemiczne. Są konkretne oszczędności finansowe.
3: Czy dane i algorytmy stają się dziś równie istotnym zasobem, jak właśnie infrastruktura?
2: Dochodzi do sytuacji, gdzie o zyskowności danego przedsiębiorstwa właśnie decydują metody optymalizacyjne, jako że infrastruktura techniczna, obiekty budowlane, które służą do prowadzenia procesów związanych z oczyszczaniem ścieków, no, są niezmienne. Natomiast to, co możemy zmienić, to, co możemy zoptymalizować, to jest proces, który tam jest prowadzony, a dokładnie mówiąc, jego optymalizacja, więc wpłynięcie na to, ażeby się odbywał przy mniejszym zużyciu energii, przy mniejszym zużyciu reagentów chemicznych. I tu technologia nam wychodzi jak najbardziej naprzeciw.
3: Co z awariami? Czy awaria bądź właśnie niestabilność systemu wodno-ściekowego może dziś oznaczać zatrzymanie całego łańcucha produkcyjnego?
2: Do tej pory tak było, a więc awarie, szczególnie tych elementów, które są krytyczne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, mogły w konsekwencji doprowadzić do zatrzymania produkcji. Przy zastosowaniu systemów predykcyjnych, modeli matematycznych, które wyprzedzają tą wiedzę o tym, co się stanie za chwilę z oczyszczonym ściekiem, pozwalają przewidzieć takie sytuacje, które mogą prowadzić do awarii i pozwalają wcześniej zareagować. Często robi się to automatycznie, a więc jak najbardziej tutaj automatyka, cyfryzacja i metody informatyczne pozwalają na uniknięcie awarii.
3: Wraz z cyfryzacją rośnie powierzchnia potencjalnych ataków. Czy instalacje wodno-ściekowe stają się dziś celem zagrożeń cybernetycznych?
2: Niestety tak. Niestety każdy obiekt tego typu, który jest związany z prowadzeniem procesów informatycznych, więc wykorzystania narzędzi informatycznych do optymalizacji prowadzenia procesów technologicznych, może być obiektem ataku cyberprzestępców. I tutaj twórcy tego typu rozwiązań systemów muszą to bezpieczeństwo zapewnić, a więc muszą takie narzędzia wykorzystać, je zastosować, ażeby stworzyć barierę dla tego typu przedsięwzięć.
3: Jak będzie wyglądać przemysłowe oczyszczalnia za 5-10 lat? Bardziej instalacja, czy bardziej jednak system cyfrowy?
2: Jedno jest pewne, będzie wyglądać inaczej niż to wygląda dzisiaj, a więc jestem przekonany, że dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy oczyszczony ściek pozwoli na 100% odzyskanie zawartej w niej wody. Odzyskamy wszystkie cenne minerały, zagospodarujemy po ferment. Oczyszczalnia będzie pracować w pętli zamkniętej, a więc stanie się częścią technologii zakładu, przestanie oddziaływać na środowisko.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Jadwiga Emilewicz, członek zarządu Instytutu Sobieskiego. Innowacyjne firmy nie mogą się w Polsce rozwijać bardzo szybko, dlatego że mają kilka takich, definiują kilka podstawowych ograniczeń. Po pierwsze, to jest dostęp do finansowania. Pomimo, że środków europejskich wydaje się jest sporo na innowacje, to jednak czas rozpatrzenia wniosku, jeśli on trwa 18-24 miesiące, to nie jest czas dla innowacyjnej firmy. A zatem ten dostęp do szybkiego, elastycznego kapitału to jest jedna z podstawowych ograniczeń. Druga, niezwykle istotna, to brak w tym rynku, zwłaszcza innowacyjnych firm, startupów, prywatnego kapitału inwestycyjnego, funduszy venture capital, które też byłyby skłonne inwestować w pierwszych fazach tak naprawdę wzrostu. Dziś w Polsce, jak zapytamy innowatorów, to mówią tak, wszyscy czekają, tak naprawdę venture'y zachowują się trochę jak banki kredytowe, czyli kiedy produkt jest niemal gotowy i widzimy, że on już przynosi zyski, to wówczas fundusze venture capital są zainteresowane. I trzecia rzecz, to myślę, że brakuje koordynacji w zakresie instytucji rozwojowych. My dziś mamy bardzo rozproszony ekosystem. Mamy Polski Fundusz Rozwoju, mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy Agencję Rozwoju Przemysłu, PARP, NCBR. One dziś podlegają pod rozmaitych ministrów. Jeśli chcemy traktować innowacje na poważnie, to musi zyskać realny priorytet i jednego właściciela w obrębie rządu. Do tego dodałabym jeszcze coś, o czym mówi wiele ośrodków. Ostatnio mówił o tym Klub Jagielloński. Brakuje nam realnej agencji, która na wzór amerykańskiej DARPy, czyli Agencji Innowacji w Sektorze Zbrojeniowym. My nazwaliśmy ją w raporcie Orionem, zaproponowaliśmy jej model i byłaby to agencja, która służyłaby technologiom dual use. Szybka decyzja, szybki pilotaż i szybkie finansowanie.
3: Ja miałam zamiar zapytać też o rekomendacje dotyczące zmian, ale może coś jeszcze możemy powiedzieć, na przykład o zmianach legislacyjnych i właśnie jakichś instytucjonalnych.
2: W naszym raporcie dajemy zestaw rozwiązań tych organizacyjnych, właśnie związanych z koordynacją pracy na poziomie rządu, ale także bardzo wykonawczych. Jedną z nich jest właśnie agencja Orion, czyli agencja przeznaczona dla technologii dual use, ale mamy także zestaw instrumentów podatkowych, które proponujemy. Wiemy, jak dobrze i o tym mówimy. Sprawdziła się ulga na badania i rozwój. Możemy ją turbo doładować. Wydaje nam się, że ulga 200, dająca 200% zwroty z tytułu poniesionych opłat na badania i rozwój daje dużą pewność innowatorom. Mówi o tym, że warto opłaca się ryzykować, bo to ryzyko będzie zmitygowane poprzez system podatkowy. Zwiększamy także skalę estońskiego CIT-u, czyli tego CIT-u innowacyjnego, który także sprawi, że w horyzoncie 5 lat firma będzie mogła korzystać z odliczeń. Mówimy wreszcie też o instrumencie, który istnieje w normach prawnych polskich, czyli przedkomercyjne zamówienia publiczne, ale których korzystanie w ubiegłym roku było z całej puli zamówień, to było niespełna 0,5% wszystkich zamówień. A trzeba pamiętać, że zamówienia publiczne to jest największy koszyk z pieniędzmi, jaki co roku wystawiany jest w Polsce na rynek. A zatem instrumenty, które miałyby sprawić, że więcej zamówień byłoby realizowanych właśnie w trybie przedkomercyjnym, testowym, modelowym, szkolenia dla urzędników i instrukcje, jak te zamówienia należałoby wykonywać, to jest kolejna z naszych rekomendacji.
3: A czy Polska może stać się liderem w wybranych niszach technologicznych, czy raczej my powinniśmy skupić się na szerokim wsparciu innowacji?
2: Testowanie szerokiego wsparcia innowacji ćwiczymy od 20 lat i widzimy, że ono daje umiarkowane efekty. Polski ekosystem gospodarczy jest rzeczywiście złożony. Mamy, i to jest ogromną zaletą, mamy sektory, właściwie wszystkie sektory obecne, ale jeśli chcemy uzyskać realny efekt wdrożeniowy, to musimy skoncentrować środki. My proponujemy 3 filary strategiczne. Wskazujemy tutaj na obszary związane z agrotechem. Jesteśmy jednym z wiodących producentów żywności w Europie. Jednym z największych eksporterów kilku produktów spożywczych. Tutaj wszystkie innowacje związane z agrotechem wydają się takim rynkiem obiecującym. Mówimy o innowacjach medycznych.

0: W medtechu, to jest drugi obszar. No i wreszcie trzeci, związany z tą nowoczesną mobilnością. Mając takie firmy jak PESA i NEWAG, jak Modern Trans, my naprawdę możemy wiele na tym rynku osiągnąć. A zatem wskazujemy nie tylko technologie, ale wskazujemy konkretne firmy, zarówno z obszaru Skarbu Państwa, jak i w sektorze prywatnym, które gdyby zyskały priorytet dzisiaj, finansowy, organizacyjny, legislacyjny, na pewno mogłyby rzeczywiście poszybować znacznie wyżej.
1: I jakie realne zmiany może przynieść i powinna Rada Przyszłości?
0: W ostatnich dniach byliśmy świadkami powołania kolejnego gremium doradczego przez pana premiera Donalda Tuska, Rada do Spraw Przyszłości. No, bardzo prominentne grono. To są wiele prezesów firm, które występują w naszym raporcie, jako te, na których należałoby się skoncentrować, projektując polityki publiczne. Natomiast no, to, co zawsze budzi moje obawy, to wiemy, że Rada świetnie prezentuje się na zdjęciu, no ale potem tak naprawdę do czego ona jest i czemu ona służy. Więc ja życzyłabym sobie i mamy taką nadzieję, że to staramy się, aby nasze rekomendacje były pewną propozycją dla Rady po to, aby wypracować z jednej strony właśnie wskazać konkretne technologie, z drugiej przygotować rekomendacje zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Czasu w tej kadencji 2 lata to trudny czas na podejmowanie gwałtownych reform, ale być może autorytet osób skupionych w Radzie Przyszłości natchnie rząd do tego, aby te zmiany rzeczywiście przeprowadzić. Chociaż tak jak mówię, zróbmy wszystko, aby nie była to tylko miła organizacja, na tle której dobrze wychodzi się na zdjęciach.
2: Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS i profesor na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Jakie nadzieje wiąże pan z działalnością Rady Przyszłości?
2: No, Rada Przyszłości powstała po to, żeby rzeczywiście zawalczyć o to, jak wdrażane mogą być innowacje w Polsce, to znaczy od tego, w jaki sposób przyspieszyć to, no, tą drogę, jaką przechodzą innowacyjne pomysły, no, nowe technologie od nauki do biznesu. Rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać nad tym, jakie rekomendacje moglibyśmy dać no właśnie rządowi, żeby przyspieszyć, ułatwić ten proces po to, żeby rzeczywiście no, te ogromne talenty, które tutaj mamy, ogromne talenty inżynierów czy programistów, młodych ludzi, rzeczywiście mogły realizować swoje pasje tutaj, zakładać innowacyjne firmy tutaj w Polsce. No rzeczywiście te rekomendacje pokazują, że innowacje czy rozwój innowacji, wsparcie tych innowacji tutaj w Polsce no, mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki, tak? I to, co moim zdaniem jest ważne, no to odniesienie się do tych standardów takich europejskich, tak? Pokazanie rzeczywiście krajów, w których to wdrażanie innowacji, właśnie współpraca nauki z biznesem bardzo dobrze funkcjonuje. No i widać, że tak jakby w wielu krajach, tak jak chociażby Dania, no ta współpraca właśnie, czy odpowiednie mechanizmy współpracy, no to prowadziły do tego, że rzeczywiście wydatki na badania i rozwój w tych krajach odpowiednio wzrosły.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, tu Voice zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Świadomość konieczności ochrony patentowej z pewnością rośnie. Poziom tej świadomości wzrósł znacznie przez ostatnich 15 lat, od kiedy jestem zaangażowany w prowadzenie kancelarii. Natomiast porównując to z firmami z krajów Europy Zachodniej, z którymi również pracujemy, widzę, że jest jeszcze dużo miejsca na wzrost tej świadomości. W praktyce najlepiej przeprowadzić ten proces przy pomocy kompetentnego rzecznika patentowego, który wyjaśni procedurę, kolejne jej kroki i przeprowadzi spółkę przez, no właśnie, przez to postępowanie, zarówno w Polsce, jak i ewentualnie w innych krajach. Jeśli chodzi o koszty, bardzo z grubsza patent w Polsce kosztuje mniej więcej 20 tysięcy złotych, rozłożone na około 2-3 lata, bo tyle trwa postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o patent europejski, mówimy o kwocie rzędu 15-20 tysięcy euro, również rozłożonej na podobny czas, około 2-3 lata postępowania przed EPO. Świadomość troski o IP jest szczególnie ważna dla startupów, ponieważ najczęściej to właśnie unikalny produkt lub technologia są niemal jedynym majątkiem takiego startupu na początku i czymś, co ich odróżnia od wszystkich innych firm z branży. Rzeczywiście jest tak, że wiele startupów nie troszczy się na czas o ochronę swojego IP. Myślę, że głównym powodem, poza ewentualnym brakiem świadomości, jest również brak funduszy, czyli w sytuacji konieczności wyboru, nadanie wyższego priorytetu w rosnącym startupie innym wydatkom niż tym, które należałoby ponieść na IP. A z punktu widzenia początkującej spółki te wydatki są znaczne. W przypadku startupów technologicznych, na przykład Deep Tech, zdecydowanie ochrona patentowa jest kluczowa, aby zapewnić rozwój startupów. Zarówno z punktu widzenia przyszłej konkurencji na rynku lub jej braku, jeżeli startup zadba o opatentowanie swojej technologii, jak i z punktu widzenia pozyskania inwestorów i rozwoju spółki.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga. Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelazem.

lubi mrówki z mrówczętami, od renesę z problemami, gonią wilki za owcami. Po dziewiątej jest godzinie, siedzi Pan Bóg na kominie, patrzy w koło, myśli sobie, z czego

Maluśkiego. Jedno tylko dostał w sklepie, nie wystarczy dla każdego. Gonią wilki za owcami, ten ma szczęście, kto ukradnie.

0: Radio Praga.
1: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EKS.

Długo w nocy stukają klawisze, nocna lampka płonie do świtu. Co pan pisze?

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

brew. Chociaż słychać można stąd w dali śpiew, to nie mew. Nie z głośnika drga gdyka, pojawia się i znika. Matematyka siada, jak mięso kontra czekolada, czy się nada? Odpowiedź jedna, sto bądź dwa. Chociaż deszcz tu nie pada, ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada. Odwręcz się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą za mną, oczy się otwarte, wycisz to.

portfela. Kariera wkoło się rozpościera, zrobić z diabła frajera jest chęć. Zabrać tylko to, co twoje, żeby zawsze to mieć. Gdzieś ciężka wolność jak rtęć, nie w pięć, nie w dziesięć, co za słowa. Wybuchowe rozdanie, pali cała głowa, trawa mowa. Nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, czuję, że

0: z Afryka. Nic tu nie zmyka, nic tu nie unika. Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat.
1: Radio Praga.

nowe zjawisko, chociaż melodie te same. Bo to stan umysłu, stan ducha. Uważaj na dresiarzy w garniturach. Siedzieliśmy chyba do 3 w nocy, a może już zaczynało świtać. Słuchaliśmy muzyki, tańczyliśmy, zostawialiśmy ślady na chodnikach. Na ulicy wyścig sportowych samochodów, huk tłuczonych butelek, sygnały radiowozów, powiedziałaś wracajmy bezpiecznie do domu, do naszego domu. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan umysłu. Są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami. Ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać. Bo to stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. Powiedziałaś jak to dobrze, kochanie, że mamy te same gusta. Lubimy tę samą muzykę, czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan umysłu. Są w polityce, w firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta. My ciągle patrzymy na świat przez nieco zniekształcone soczewki. Widzimy tajemnice ukryte w rzeczach widzialnych. Przypominamy sobie sielskie dni dzieciństwa. Gramy w Scrabble do późnej nocy. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan umysłu. A kiedy czasami kłócimy się, krzyczymy wściekli, godzimy się przed zaśnięciem. Dresiarze w garniturach chcą wojny i zemsty. To ostatecznie czyni ich ślepymi, a my wracamy bezpiecznie do domu.

przestraszyli się nieba, bo na strzechu tak trzeba i zniknęła ta mała we mgle. A na strychu w łomiankach

Witam serdecznie, z tej strony Piękna, choć martwa i zapraszam do posłuchania mojego nowego singla pod tytułem Owoce, w którym dream pop łączy się z synthpopem, z darkwave'em w poetyckim uścisku. Sam tytuł nawiązuje do archetypu zakazanej miłości Adama i Ewy oraz Romea i Julii przeniesionych w kosmos. Dla mnie osobiście jest to piosenka podróży, ponieważ już od pierwszych dźwięków zostajemy wciągnięci, porwani w taką odyseję miłosną, w której przechodzimy przez różne etapy, inicjacje, wtajemniczenia. Owoce napisałam latem, pamiętam jakby to było wczoraj, w czasie, gdy powietrze pachniało słodyczą dojrzewania i rozgrzaną ziemią, w ogrodzie gałęzie uginały się od śliwek, a w tle pobrzmiewał nieśmiertelny Summer Wine duetu Nancy Sinatra i Lee Hazelwooda. Osobiście kocham ich dwie wspólne płyty. I to właśnie wtedy obrazy, kolory i zapachy połączyły się z elektroniczną inspiracją, którą dostałam od Francisa Tuana, tworząc przestrzeń dla melodii i słów o pragnieniu i namiętności. Zapraszam jeszcze raz do posłuchania mojej nowej piosenki i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga, piękna, choć martwa.

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyf,
0: Vera Icon,
2: Maja

0: Witajcie drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Tutaj kolejna edycja audycji Folkomat za sterami DJ Ginia.
1: DJ Wilczynesku i DJ Pesio, a dzisiaj wydanie kulturalno-oświatowe. Zaprosimy Was na koncerty i festiwale, naszym zdaniem najciekawsze, które w najbliższym czasie i które oczywiście etnofolkowe będą.
0: Tak, ponieważ nadchodzi tutaj przesilenie letnie,
1: Kupała już za pasem.
0: a wraz z nim noc kupały, czy też dla niektórych noc świętojańska, więc no,
1: No
0: tych
1: dużo się dzieje.
0: wydarzeń
1: Dużo się
0: jest
1: dzieje.
0: dużo i właśnie chcemy przedstawić takie najciekawsze naszym zdaniem.
1: I jakoś je usystematyzować. To będzie ostatnie wiosenne wydanie, bo już za tydzień będzie wydanie letnie.
0: Tak, a przy okazji też możemy tutaj zdradzić rąbka tajemnicy, że w wakacje będą takie bardziej
1: luźne tematy.
0: rozrywkowe audycje folkowe.
1: Ale będą, tak. I to będą, to nie będą powtórki, tylko to będą audycje nowe. Dobra, to zaczynamy już dzisiaj. Już dzisiaj, o tym już mówiliśmy, ale jeszcze przypominamy. Noc Kupały rozpoczyna się muzycznie w warszawskim Wudu na Woli. 18 czerwca, przypomnę. I tam żniwa z cukrem. Żniwa z cukrem. A cóż to są żniwa z cukrem?
0: No, żniwa z cukrem to, tak jak już żeśmy zresztą mówili w zeszłej
1: Są
0: audycji,
1: to żniwa z cukrem.
0: to jest zespół Żniwa z Kubą Cukrem.
1: Tak, zespół Żniwa na żywo i Kuba Cukier, później Afterek, uskutecznia jako DJ. To pierwszy dzień Nocy Kupały w Wudu, a drugi, 19 w piątek, Folk Metal Night. I tutaj Diabeł, Boruta, Runika oraz nowa formacja Przesilenie.
0: Tak, tu bardzo
1: celnie z
0: ciekawa,
1: nazwą.
0: tak, bardzo dobra, chyba będzie często zapraszana właśnie w okolicach Nocy Kupały na koncerty, bo nazwa jest po prostu idealnie pasująca.
1: Zespołowi zresztą życzymy dużo, dużo szczęścia i dużo koncertów, bo zespół bardzo zacny i właśnie ten zespół zagramy. Nie graliśmy jeszcze Przesilenia, także premiera w Folkomacie. Utwór Sowa, doskonale znany z folkloru mazowieckiego i okolicznego.

0: Natomiast w sobotę 20 będzie bardzo dużo wydarzeń, imprez, potańcówek i koncertów związanych z kupałą w Polsce. W Warszawie odbędą się już słynne wianki nad Wisłą, ale tam rozpoczynać się wszystko będzie formacja Chrust, a później to zasłona.
1: Pomimo milczenia.
0: Tak. No ale na Chrust oczywiście warto się wybrać. Natomiast bardzo ciekawa noc kupały, zatytułowana Od tradycji do współczesności, utworzy. Wydarzy się w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Będzie to jarmark kupalny, rzemieślniczo-artystyczny już od 9 rano.
1: Tak, bardzo ciekawie to się przedstawia. Potem na przykład będzie między innymi spacer z zielarką.
0: I będzie informacja, czy paprocie mają kwiaty.
1: No tak, bo to przyznaję,
0: bardzo dobry
1: że
0: temat.
1: Bardzo ciekawy temat na kupałę. Oczywiście nie zabraknie też warsztatów pieśni kupalnych, no i trochę też informacji merytorycznych, czyli wykładu o nocy kupały od tradycji do współczesności.
0: Będzie można też troszeczkę manualnych zdolności nabyć na warsztatach plecenia wianków. Będzie granie przy ognisku, będzie konkurs na najładniejszy wianek, a wieczorem koncert zespołu Córy Maryi. Po koncercie puszczanie wianków.
1: Tak, a ja tak chciałam dodać przy okazji, jak tak dzisiaj mówimy ciągle o nocy kupały, że właśnie ja nie dziwię się, że tak dużo jest wydarzeń właśnie związanych tutaj z nocą kupały, bo właściwie to był ten jeden z obrzędów cyklu
0: dawny,
1: dorocznego,
0: który
1: który
0: się
1: jakby
0: dobrze uchował.
1: Najbardziej się zachował z dawnych czasów.
0: Tak, obok plonów na przykład.
1: No tak, obok plonów, no masz rację. Także oczywiście dzisiaj to wszystko jest już w bardzo takiej formie czasami
0: komercyjnej,
1: czasami groteskowej, ale też dużo edukacyjnych elementów przy okazji jest
0: i wydaje mi się, że to wydarzenie w Biskupinie będzie bardzo ciekawe pod kątem merytorycznym, na pewno ciekawsze niż wianki nad Wisłą w Warszawie, aczkolwiek koncert Chrustu może być ciekawy, bo tam ma być też spektakl muzyczny do tego.
1: No,
0: więc
1: oczywiście
0: przypuszczam, że Chrust przygotuje coś specjalnie na tę okazję i to może być dobre.
1: Tak, no oczywiście wiadomo, że wianki nad Wisłą nie aspirują do bycia imprezą edukacyjną.
0: No, oczywiście, to jest impreza rozrywkowa.
1: Zresztą i tak teraz jest lepiej, bo teraz przywołałeś moje wspomnienia, gdy pamiętam jako dziecko, kiedyś z rodzicami przyjeżdżaliśmy samochodem właśnie tak, kiedy trwały te wianki nad Wisłą i tak wrażenie moje było takie dosyć nieciekawe.
0: W każdym razie zapraszamy głównie do Biskupina, tam Córy Maryi o 20 i no siłą rzeczy zagramy teraz pieśń sobótkową z dawna, dawnego. Stary już kawałek Cór Mar, ale jak najbardziej na czasie.

0: Bardzo ciekawie Noc Kupały zapowiada się również w Gdyni, gdzie tym głównym ogniskiem, gdzie się ta noc odbędzie, będzie Podwórko Art.
1: Klub Podwórko Art i tam festiwal folkowy Ucho. No i powiem, że rzeczywiście zestaw wykonawców jest tam bardzo ciekawy, bo i folk metalu będzie trochę, i folku będzie, i churalnego śpiewania tradycyjnego, i takiego songwriterskiego opowiadania w klimatach słowiańskich. Między innymi usłyszymy formację Leofrea, Rum, Góra Trolla i Znicz. Ten białoruski Znicz to pierwszego dnia, 20, a drugiego dnia między innymi słuchowisko na żywo, co słyszał Jesion. Wystąpi również zespół Branan, zespół Maruna, Samudra i Łysa Góra na koniec. To drugiego dnia, 21. Bilety na folkoweucho.pl, bo impreza biletowana. Tamże już wszelkie szczegóły tam odsyłamy. Gdynia, Podwórko Art, 20-21 czerwca 2026. Dobrze, to my zagramy coś, czego jeszcze w folkomacie nie było. Mianowicie będzie to bardzo ciekawa formacja. Uwaga!
0: Leo Frea.
1: I utwór Zwierciadełko. Jest to nagranie koncertowe, więc tak prawdopodobnie też zabrzmią na folkowym uchu.

0: Ale ten najbliższy weekend i w ogóle w kolejne, to nie tylko kupalskie imprezy się szykują.
1: Nie, no ruszają tutaj różne imprezy, które zwykle odbywają się też w tym czasie. Dużo też imprez plenerowych. A jedną z takich imprez czerwcowych, która już się wpisała w krajobraz naszej Warszawy.
0: Już trwa.
1: Są potańcówki na Grochowskiej. Odbywa się to wszystko w pawilonie koncertowym Sinfonii Warszawy na Grochowskiej, stąd też nazwa imprezy. Pierwszy koncert był już wcześniej, był 12 czerwca, a na kolejne tutaj rekomendujemy, bo tak. Już jutro, czyli w piątek 19 czerwca.
0: Tak, dla tych, co wolą folklor warszawski, fokstroty i tanga szemrane.
1: Tak, międzywojenny dancing, to zapraszamy na warszawskie kombo taneczne. Więc będą klimaty takie bardzo tutaj warsiawskie.
0: A za tydzień bardzo ciekawy koncert również.
1: Tak, ale jeszcze chciałam dodać, że specyfiką też tych koncertów, jest tych potańcówek, jest to, że na każdej jest pokaz i nauka tańca.
0: Tak, i teraz będą właśnie fokstroty i tanga szemrane w wykonaniu warszawskiego komba tanecznego,
1: tak.
0: A za tydzień klimaty bałkańskie, warszawska potańcówka bałkańska i
1: tak.
0: Zespół Sarakina.
1: Bałkańskie chory.
0: Tak, kto nie załapał się na koncert Sarakiny na Szczęśliwicach, ma szansę teraz na Grochowie.
1: Dokładnie. Także tutaj Sarakina na pewno przedstawi materiał ze swojej najnowszej płyty Suspended in the Mist.
0: Znakomitej zresztą.
1: Tak, a co ciekawe, tutaj pokaz naukę tańca przeprowadzi zespół tańca bułgarskiego Izgrev.
0: Także będzie bardzo zacnie i bardzo ciekawie. No i tutaj tak powiedziałem, kto się nie załapał na Szczęśliwice, bo my też jakoś się nie załapaliśmy, dlatego teraz się koniecznie załapiemy na Sarakinę 26 w kolejny piątek na potańcówce bałkańskiej. To co, Sarakiny sobie posłuchamy troszeczkę właśnie z tejże nowej płyty, jeden z naszych ulubionych utworów.
1: Czyli Kito Mari Kito.

0: ciekawie też się bardzo dzieje od 13 czerwca w Krakowie.
1: Oj tak, tutaj aż trudno wybierać. Od 13 czerwca trwa festiwal Etno Kraków Rozstaje pod hasłem Rymy, Rytmy i Mity.
0: Przyjechały gwiazdy etno i folku z całego świata i okolic. Tutaj Burkina Azza, muzykanci, Fish Banda, Kapela Odloty, Nierodzinna Kapela Ostrowskich, The Petrov Boys, Kali Jack, The Afronauts, również Pulub słynny, który już kiedyś graliśmy, Joanna Słowińska, czyli Gospodarze Łada i jeszcze wielu innych wykonawców. Tutaj bardzo ciekawie zapowiada się koncert formacji Kali Jack, czyli Kali Jack. Jedna z najbardziej znanych romskich kapel, która ma logo folk metalowe zresztą, jest takim właśnie folk metalem cygańskim, akustycznym. Zespół założony w roku 1978 jako grupa folklorystyczna. Na początku przenosił na scenę tradycje małych społeczności z regionu Szabolcs Szatmár na Węgrzech, czyli węgierskich Romów, no a dzisiaj jest po prostu kapelą, która no jest naśladowana przez wiele zespołów, również polskich.
1: Tutaj dodajmy jeszcze, że ich koncert będzie 19 czerwca o 21 na Łące na Wesołej.
0: Więc jak ktoś tam będzie w Krakowie w tym czasie, to koniecznie trzeba zobaczyć. A więcej szczegółów dotyczących Etno Krakowa, czyli rozstajów, na stronie www.etnokrakow.pl.
1: No. Tak. No jeszcze chciałam dodać, że to naprawdę będzie święto muzyki etnicznej, bo będzie blisko 100 artystów z 10 krajów. I będą te koncerty będą też w wielu tutaj lokalizacjach.
0: Tak, także należy się
1: i w plenerze, i w salach koncertowych, na bulwarach. Będą też oczywiście warsztaty muzyczne i rzemieślnicze, noc pieśni, noc tańca.
0: Także dla każdego coś miłego.
1: Dla każdego coś miłego. No i pozdrawiamy oczywiście tutaj organizatorów, czyli Joasię i Jana Słowińskich.
0: A przed nami Kali Jack, La Romniasa, jeden z najbardziej kultowych ich utworów i najczęściej coverowanych.

0: A teraz parę propozycji dla miłośników szeroko rozumianego folku morskiego.
1: I tutaj polecamy warszawskie Gniazdo Piratów. Jeszcze dzisiaj wieczorem, gdzieś pewnie koło 20-21, wystąpi Michael Lone Star. Jutro Menele z folkiem warszawskim. Także jak ktoś na przykład nie zdąży na potańcówkę na Grochów, no to może się udać do Gniazda Piratów na Meneli, gdzie też będzie folk warszawski. W sobotę Martin's Band, w poniedziałek Zibi, w środę formacja Grom, ale nie chodzi o ten black metal, tylko szantową. Szantową będzie również 26 w piątek, gdyby ktoś wolał od bałkańskiego grania, to na Zrefowanych można się udać. Będzie też w sobotę 27 Roman Roczeń i Krzysiek Kowalewski. I nie tylko. Szczegóły oczywiście na stronie Gniazda Piratów. A że tak w folklorze warszawskim już dzisiaj troszeczkę mówiliśmy, ale jeszcze nie zagraliśmy, to teraz taki legendarny utwór przed nami. Kapeli, która no, na swój sposób też jest legendarna.
0: Mm-hmm. No tak, Jadziem, Panie Zielonka i zespół Menele.
1: Ale posłuchajcie w jakiej wersji.
2: Raz, dwa, trzy i...

0: starszy, stop. Weź mnie z sobą, bądź morowy chłop.
1: Ja ziem, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych pań, tam ze mną bracie wal, do rana ze mną baw. Nie mów nic, bo kawaler

zasad poszła jesionka, więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam. Gdzie jeszcze i nosy bal i dużo pięknych pań, tam ze mną

0: No, już niedługo ruszają wakacje, więc na pewno też i Dikanda będzie tu miała dużo ciekawych koncertów.
1: Tak, świetny koncert na korzeniach Europy. Mieliśmy okazję nie tak dawno zobaczyć i usłyszeć Dikanda tam jako główna gwiazda. Przepiękny, przepiękny gig. A już jutro Dikanda zagra na festiwalu wiejskim w Dworze Warblewo koło Polanowa o 20. 20 czerwca w sobotę o 22 mniej więcej zagrają podczas Nocy Świętojańskiej nad Baryczą. To taka jeszcze jedna informacja kupalna w Miliczu. Ale już w przyszłym tygodniu, jeżeli na przykład będziecie w Portugalii, to w Loulé na festiwalu Med możecie zobaczyć Dikanda i to będzie o 1:30 w nocy
0: Naszego
1: 25,
0: czasu
1: tak,
0: chyba, tak?
1: naszego czasu, tak. W Józefowie będzie można zobaczyć 26 czerwca, więc oni z tej Portugalii będą szybko
0: Oj,
1: wracali,
0: chyba
1: widzę.
0: tak.
1: Festiwal Bratnie Dusze. 27 w Będzinie na Zagłębiowskim Dniu Kultury i Tradycji w Muzeum Zagłębia. 28 czerwca wystąpią na 6. Festiwalu Muzyka Świata w Terminalu Kultury Gocław w Warszawie, a 2 lipca w Tarnowie na Festiwalu Muzycznym Tarasy, Centrum Sztuki Mościce. Później udadzą się na Słowację na Festiwal Drienok 2026. 4 lipca wrócą do Polski na Festiwal Żubra na Stadionie Miejskim w Mirosławcu, przepraszam. Później 18 wiejskie spotkania z kulturą w Strzelewie. 25 lipca w Odolanowie, 30 dni Odolanowa. No i potem już będą w sierpniu kolejne koncerty. To wszystko na stronie oczywiście Dikandy. My bliżej sierpnia będziemy też oczywiście o nich
0: Przypominać.
1: informować. W każdym razie Dikandę bardzo gorąco polecamy, bo wiemy, że to jest jeden z najlepszych polskich folkowych zespołów koncertowych od lat. Od lat. To co sobie dzisiaj z Dikandy posłuchamy?
0: No, dzisiaj, drogi mężu, wybrałeś kawałek Eliali.

0: Nie mogło dzisiaj zabraknąć szczyptu informacji o rumuńskich koncertach.
1: Zwłaszcza, że Rumunia to coraz bardziej popularny wśród Polaków kierunek wakacyjny. W związku z tym w Rumunii można zobaczyć mnóstwo znakomitych zespołów, od tradycyjnego grania po folk metal i manele oczywiście. Natomiast my bardzo chcemy Wam teraz zarekomendować nową odsłonę trasy koncertowej formacji Ejana. I tutaj dzisiaj, jakbyście zdążyli do Brezoi, to tam na festiwalu Bikers for Humanity wystąpi Ejana. Natomiast już później w lipcu zapraszamy do Alba Iulia 3 lipca Praetorian Gates 2026 festiwal. No i potem w dniach 16-19 lipca w Bontidzie w Rumunii oczywiście Electric Castle Festival 2026. Później w sierpniu będzie jeszcze parę fajnych koncertów, na przykład Rock Revolution Fest Bobylna właściwie, 21-23 sierpnia. No i potem 28 sierpnia Incora Tattoo Convention 2026 w Bukareszcie. Bardzo zacny festiwal. No i potem jeszcze Kodru Fest w Timișoara 28-30 sierpnia. To tak się kształtuje granie Ejany, więc jak chcecie zobaczyć Ejanę, to trzeba koniecznie pojechać do Rumunii. Szczerze mówiąc, intensywnie o tym tutaj, prawda, coraz częściej myślę, natomiast warto pamiętać też i polecamy serdecznie, że Ejana dogadała się z Olą Capitanescu, która reprezentowała Rumunię na Eurowizji i ona dołączyła na trasę koncertową Ejany, więc tutaj na części z tych koncertów zobaczycie ich wspólnie, co może być bardzo ciekawe. Natomiast my się cały czas tutaj pięknie, prawda, rozkręcamy albumem Nomad, który został wydany już jakiś czas temu, który trafił do nas z pewnym opóźnieniem rocznym, ale jest tak genialny, że on i za 10, i za 20 lat będzie równie dobry. No i tutaj wybraliśmy jeden z najbardziej etnofolkowych kawałków z tej płyty do posłuchania dzisiaj, bo on często jest grany.
0: Tak, będzie to kawałek Casa Cerului.
1: Jedziemy.
2: Servus, sunt Ioana din Trupeana și asculți emisiunea Radio Vid. Salutări publicului din Polonia. Cești, tu Ioana zis pe Uiana. Suhaci audiți Radio Vid. Pozdraviam poschi fanov.

0: kolejnym lubianym przez nas i bardzo zacnym zespołem koncertującym w wakacje dość często jest formacja Trebunie Tutki.
1: Tak, Trebunie Tutki już 26 czerwca zawitają do muzycznej owczarni w Jaworkach. I tam.
0: Bardzo dobry koncert, jak zwykle, bo to jest miejsce, które naprawdę wiele folkowych kapel gości często.
1: Tak, poza tym bardzo urokliwe miejsce, te Jaworki, także też polecamy. Później kolejny koncert też jest bardzo ciekawy. 11 lipca na hali Rysianka.
0: Czyli plecaczek, tup, tup, tup, tup, i na koncert.
1: 3 godziny do góry.
0: Hola Festival.
1: Odbywa się właśnie taki ciekawy festiwal i tam jest oczywiście wstęp wolny. Także
0: o 20 zagrają, więc jak rano ruszycie, to zdążycie.
1: Nie, no może nie aż tak źle, ale na pewno to będą jakieś niezapomniane przeżycia, bo tam z tej hali Rysianka to głos na pewno będzie się niósł aż do samioćkich Tatek.
0: A i fasolka po brytońsku w szamana musi być.
1: Na pewno.
0: 19 lipca Ochotnica Dolna.
1: Tak, to z kolei Gorce w amfiteatrze w Ochotnicy Dolnej o godzinie 18.30 koncercik. No i oczywiście tutaj 15 sierpnia w swoim mateczniku, czyli w Zakopanem, na europejskich targach produktów regionalnych, na scenie plenerowej na Równi Krupowej.
0: Też góry będą wołały.
1: Góry, tak, będą od 19 wołać.
0: 23 sierpnia, Chochołów, gminne Dożynki, scena plenerowa przy placu na Kamieńcu. Też góry będą wołały. Potem będą jeszcze koncerty w Krakowie, w Zakopanem kolejne. Także w Siepraw tutaj, Park Słoneczny 30 sierpnia, tam Tutki również zagrają. Także kalendarz koncertowy na ich stronie trebunie.pl. Serdecznie polecamy się zapoznać z tournée Trebunich po Polsce i okolicach.
1: Dokładnie. A teraz oczywiście będą wołały nas góry.
0: Tak, i przegenialne remix Mario Aktywatora Trebunie Tutki.
2: Kiedy góry wołają, kiedy góry wołają, odpadzieć im trzeba, szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoko, łorę gniazdu wie, kany między turniami, Kłazicka.

0: W polskiej okolice rusza również orkiestra Świętego Mikołaja. Już 20 czerwca gdzie zagrają?
1: Zagrają w Porosiukach.
0: A 26 czerwca?
1: W Kazimierzu na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.
0: Będzie to już 60. edycja festiwalu. Następnie chwila przerwy i 31 lipca Jablunkow w Czechach. Tam zagrają 8 sierpnia w Olchowcu w Stanicy Harcerskiej, a 22 sierpnia, uwaga,
1: w Rożnowie pod Radhoszczem.
0: I oczywiście później jeszcze będą dalsze koncerty, o których będziemy mówić w kolejnych wydaniach.
1: Tak, podejrzewamy, że w Rożnowie, bo jeszcze nie jest tutaj sprecyzowane gdzie, ale podejrzewamy, że to będzie w Skansenie.
0: No, a my sobie posłuchamy orkiestry Świętego Mikołaja i będzie to nagranie takiej pieśni weselnej Oj, siadaj, siadaj. I to będzie nagranie z tego, jak to był, jarmark urzeczański.
1: Kultury urzecza. Urzekł cię po prostu.
0: Tak, bo było wtedy bardzo zimno, ale warto było pojechać, bo byli ci, co trzeba i było tak bardzo kameralnie i bardzo zacnie. I posłuchamy sobie, jak wtedy Mikołaje zagrali. Tutaj bardzo zacnie momentami grają tak zwane jazzy, czyli taki big beat folkowy. Nawet rozmawialiśmy z nimi o tym i nie zaprzeczają.
1: No, Mikołaje już troszeczkę czasu są na tej scenie folkowej, także jak najbardziej eksperymentowanie jest tutaj mile widziane.
0: Bo oni już nic nie muszą, oni mogą. Słuchamy, oj siadaj, siadaj.
2: Siadaj, siadaj, kochanie moje.

0: A dla miłośników celtyckiego grania, bo wiemy, że chociaż muzyka celtycka w Polsce zeszła trochę do podziemia, ale nadal ma wiernych fanów.
1: Zespół Karantohil wystąpi 21 czerwca w Kielcach w Pałacyku Zielińskiego.
0: A 27 czerwca w Dębcu Nowym koło Kościana na troszkę spóźnionych wiankach. Tak. Ale 4 lipca będzie można zobaczyć Karantohil, reprezentować będzie Polskę na festiwalu Irish Folk in Wessenstein w Mügelsal.
1: Następnie, dzień później, 5 lipca, zagrają na festiwalu Róż w Łasku.
0: Też bardzo piękna impreza. No a kolejne wydarzenia oczywiście na stronie Karantohili. No a my sobie posłuchamy Karantohili w takim wydaniu Folk Britannia bardziej. I to będzie utwór
1: Raglan Road.

0: 27 czerwca Warszawa będzie tutaj obchodzić imieniny Jana Kochanowskiego. To już kolejna edycja tejże zacnej imprezy się odbędzie.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa impreza. Właściwie jest to piknik literacki.
0: Ale i okraszony muzycznie.
1: Tak, piknik organizowany przez Bibliotekę Narodową. Takie symboliczne właśnie imieniny Jana Kochanowskiego zawsze odbywają się w Ogrodzie Krasińskich oraz teraz już w otwartym Pałacu Rzeczpospolitej.
0: No i tutaj ciekawa rzecz, bo gościem specjalnym Jasia będzie Olek, Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus.
1: Tak, tym razem właśnie motywem jakby takim przewodnim tegorocznej edycji tego wydarzenia będzie twórczość Bolesława Prusa.
0: A powiedzmy co muzycznie, bo tutaj to interesuje bardzo naszych słuchaczy i słuchaczki.
1: Tak, no oczywiście wiadomo, że tutaj literackie rzeczy na pierwszym miejscu, ale jeśli chodzi o muzykę, to będzie wieczorem. Wieczorem jakby otwarciem tego całego cyklu muzycznego będzie koncert zespołu Księżyc i razem z Moniką Brodką mają wykonać pieśń świętojańską o Sobótce.
0: Może być ciekawie.
1: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo na to czekam i jestem ciekawa, jak to wypadnie.
0: Natomiast grupa Hoffe Schinka zaprezentuje improwizację teatralną inspirowaną kronikami Prusa, a będzie również kapela Tęgie Chłopy.
1: Tak, i później to już będzie taki regularny, wieczorny dancing tam na, chyba dobrze pamiętam, że tam też często bywa parkiet do tańca, więc na pewno będzie tutaj wesoło.
0: No a skoro ma być dancingowo, to nie może zabraknąć utworu. Pamiętam twoje oczy, Tęgie Chłopy.

przez długie te chwile kobie już tyle do mnie szło, lecz nie znam żadnej z nich. Nie wracam myślą do kochanek swych, bo choć miałbym ich 100, lecz to wszystko to nie to. Dziewczę mej słusznie, kocham cię, kochanie. Wiesz, co nie zapomnę nigdy, ani ust, słów gorących, pachnących, tnących.

0: My tak troszeczkę sobie tutaj gramy różne rzeczy, a tutaj bum, i okazuje się, że formacja Potok nagrała z Hukiem drugą płytę. Jakiś czas temu już.
1: Tak, dokładnie.
0: Mało
1: No.
0: tego, promuję ją koncertowo.
1: Tak. No właśnie, my bardzo tutaj lubimy zespół Potok, żeśmy przyglądali się ich tutaj debiutowi.
0: Tak, to jest dobry przykład, że muzykę grunge'ową można zagrać fajnie z folkiem w tle.
1: Tak, w każdym razie ta druga płyta to jest kontynuacja tej wędrówki po muzycznych ścieżkach Karpat. Tym razem jeszcze do tych ładnych żeńskich wokali folkowych, znaczy energetycznych gitar elektrycznych dołączyły jeszcze elektroniczne bity,
0: No więc trzeba
1: także.
0: powiedzieć, że taki folk new metal się trochę zrobił, ale niezły, niezły.
1: No
0: Także
1: tak.
0: tutaj nie mamy się czego wstydzić, jako nasz kraj.
1: Co ciekawe, tutaj producentem tej płyty był Marcin Bors, znany też tutaj z wielu wydawnictw takich z tej i rockowych
0: No
1: i
0: to jest człowiek, który potrafi dobrze kręcić gałkami przy nagrywaniu
1: tak,
0: płyt i
1: ale
0: dlatego ta płyta
1: i
0: jest dobra.
1: scena poetycka,
0: Tak,
1: bo i
0: pozdrawiamy.
1: dziewczyny tutaj z Nic Wielkiego
0: Tak, tak. Także
1: wydawały
0: tutaj
1: też
0: bardzo
1: płytę.
0: zacna, zacna to płyta jest, a Summer Tour z Hukiem to będzie tak, 20 czerwca w Miliczu na Nocy Świętojańskiej, czyli tam z Digandą będę. Ho, ho, to porządny
1: No, to
0: koncert,
1: fajnie,
0: porządny
1: są
0: koncert.
1: trochę im zazdroszczę.
0: Tak, dzień później na Świętojankach w Jedliczu będą, czyli tak jakby afterek po.
1: Znaczy, mój drogi mężu, 27, czyli tydzień
0: Tak,
1: później.
0: tydzień później, tak, przepraszam, oczywiście.
1: Tak, musimy nowe okulary.
0: Tak, zdecydowanie. 11 lipca w Skołyszynie, dni gminy Skołyszyn tam zagrają, a 9 sierpnia w Mińsku Mazowieckim na Slow Day. O, widzisz, to
1: To
0: będzie
1: jest chyba
0: okazja się
1: takie
0: wybrać.
1: najbliższe
0: Tak,
1: tutaj
0: Warszawy.
1: w zasięgu naszym.
0: 14 sierpnia już Czyna Festiwal, później folk na Starówce w Tarnowie 21 sierpnia, Dożynki w Jabłonce
1: Łące.
0: 23 sierpnia i 30 sierpnia Niechanów również Dożynki. Także no tutaj chłopaki mocno dają czadła, a jeszcze 6 września w Bieruniu będą na Dożynkach.
1: No tak,
0: Także
1: to.
0: takie granie ludowe w interiorze, tu trzeba bardzo, bardzo szanować to, co oni robią.
1: Tak,
0: Bo to nie
1: a
0: są mega wielkie miasta, no może tu z wyjątkiem Tarnowa, to rzeczywiście jest to fajny interior i bardzo dobrze, że ta muza trafia pod strzechy.
1: A ja jeszcze z ciekawości dodam, że będziemy chyba drążyć temat tutaj tego folku na Starówce w Tarnowie, bo to bardzo
0: Brzmi dobrze,
1: mi
0: brzmi
1: się
0: dobrze.
1: dowiedziałam się o istnieniu tego festiwalu. Może zobaczymy, może coś tam ciekawego też zagra i trochę zazdrościmy też.
0: Tak. Natomiast przed nami utwór, to co, tytułowy?
1: Chyba tak, no po
0: Grać to z
1: prostu z
0: hukiem. Z
1: hukiem.
0: hukiem, tak.

0: Gdy omawialiśmy wydarzenia kopalne, zapraszaliśmy do Gdyni na czerwiec. Ale teraz chcemy Was zaprosić też do Gdyni na lipiec.
1: Mhm, dokładnie. Tutaj festiwal Global Tika. To jest festiwal już znany od wielu lat i no niestety nie udało nam się nigdy tam dotrzeć, ale polecamy, bo bardzo pozytywne opinie tutaj słyszymy od wszystkich.
0: A nie udało nam się dotrzeć, bo do tej pory festiwal Global Tika pokrywał się terminowo z festiwalem w Czeremsze, a w tym roku jest tydzień wcześniej.
1: Tak, więc jest szansa.
0: Jest szansa, słuchajcie, nawet trzeba ją wykorzystać.
1: Tak, i tutaj koncerty są bardzo artystów ze wszystkich właściwie części świata.
0: To jest world music i nie tylko.
1: Mhm, tak, są oczywiście elementy polskie, zagra na przykład Hajda Banda.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że to Hajda Banda w ogóle najprawdopodobniej odbierze wirtualne gęśle, przyznane przez Was między innymi również, drodzy słuchacze i słuchaczki, w głosowaniu internetowym. I będzie to już drugie wręczanie tej nagrody na Globaltice.
1: Bardzo fajnie, że to tak się wydarza. Właśnie miałam nadzieję, że tutaj o tym wspomnisz, bo to jest też ważne wydarzenie dla folkowców.
0: A obok Hajda Bandy wystąpią między innymi Kingongolo Kinyata z Demokratycznej Republiki Konga, Noura Mint Seymali z Mauretanii, Turtle Island z Japonii, formacja Nidia Gungura i Nuevos Rios kolumbijsko-francuska, Vartina fińska, o bardzo zacny zespół, Kobo Town z Trinidadu i Tobago oraz Kanady, a także malijska pieśniarka Rokia Traore, będzie również Ustad Nor Baksh z Beludżystanu w Pakistanie, będzie formacja Madalitso Band z Malawi, będzie kapela Agopsowicza z Polski, czyli drugi polski reprezentant i będzie DJ Tombi z Francji.
1: Tak, poza tym oczywiście mnóstwo też wydarzeń takich
0: towarzyszących,
1: warsztatów edukacyjnych o historię wsi kaszubskiej, także no polecamy,
0: zapraszamy. Globaltika.pl, tam szukajcie wszelakich informacji. A my sobie tak zagramy troszkę po fińsku i będzie to Vartina i Lasetus.

0: A zatem, jak już powiedzieliśmy, Etnofestiwal Czeremcha, wydanie 31 tegoroczne, 24-26 lipca, czyli tydzień po globalnicy. A kto będzie tym razem na placu Gminnego Ośrodka Kultury?
1: Tym razem pojawią się ciekawe gwiazdy, jak zwykle.
0: Pierwsza z nich to Czeremszyna.
1: Czeremszyna, no wiadomo, czyli gospodarze. Ale będzie też Sonora de Legar.
0: Sonora de Jegar.
1: No, okej.
0: To jest chilijska wykonawczyni. Okay, to jest to podwójne L takie słynne.
1: Ach, no tak, no niestety, przepraszam bardzo.
0: Będzie też Ayoub Houmanna z Maroka, Rasm Al-Mashan z Jemenu, ale nie tylko.
1: No, będzie jeszcze tutaj znana nam kapela Fedaków z naszego lokalnego polskiego podwórka.
0: Natomiast z dalekiej Gwinei przyjedzie
1: Natural Many.
0: A z sąsiedniej Ukrainy Choryna. Będzie również cygański teatr muzyczny Terno, reprezentujący polskich Romów. Będzie haitańsko-francuska formacja Moonlight Benjamin oraz serbska formacja Bojan Krstić Orkestar. No i tutaj będzie okazja zapytać pana Bojana o Bile Krstić na przykład.
1: Tak, no bo tutaj zastanawiamy się, czy to nie
0: są jakieś rodzinne... Czy to zbieżność nazwisk, czy może coś więcej.
1: Może jakieś rodzinne więzy ich łączą.
0: A zwłaszcza, że Bile Krstić bardzo lubimy.
1: Tak, też wykonuje dużo ludowych pieśni.
0: A zaczynała w synthpopie.
1: Tak. Tak, dodajmy, że oczywiście jeszcze oprócz koncertów będą w programie filmy, wystawy, spektakle, warsztaty, tutaj śpiewu białego z Ludą Wostrikową z zespołu Choryna. Także jak zwykle, no i oczywiście malownicze krajobrazy podlaskie.
0: Bardzo dobre jedzenie lokalne.
1: Tak, bociany klekoczące. Bociany klekoczące od rana i budzące śpiących na polu namiotowym. Tak. Także no, ten klimat jest po prostu niepodrabialny. Trzeba tam po prostu przyjechać i tego doświadczyć.
0: No, myślę, że utwór Maruszka w wykonaniu Bojan Krstić Orkestar tam na pewno zabrzmi, więc go już teraz posłuchajmy.
2: Maruszka!

0: A teraz przed nami artystka, która bardziej reprezentuje pobocza folku, w sensie w folkomacie często robimy takie spotkania z folkiem w tle. I tutaj Dobrawa Czocher jest z pogranicza muzyki filmowej i folkowej, ale w swojej twórczości ma bardzo dużo elementów etnofolkowych. Płyta State of Matter, niedawno wydana w Wielkiej Brytanii, jest naprawdę jedną z ciekawszych płyt z tego typu muzyką. I Dobrawa Czocher kontynuuje trasę koncertową rozpoczętą już jakiś czas temu, promującą tenże materiał. Najbliższe koncerty odbędą się w Białymstoku i w Warszawie, i tutaj jeszcze czekamy na potwierdzenia. Natomiast mamy już potwierdzenie pewne, że Dobrawa wystąpi na Ibizie hiszpańskiej na Słau Festiwalu 4 lipca. 17 lipca wystąpi na Young Arts Festiwalu w Krośnie. 7 sierpnia na Off Festiwalu w Katowicach. A 6 września na Between Mountains Festival w Holstein w Szwajcarii. Potem jeszcze na jesieni będzie miała trasę koncertową po Holandii, Belgii i w Gdańsku również będzie koncert. Będą również koncerty w 2027. Te szczegóły oczywiście będziemy podawać. Za Dobrawę bardzo serdecznie trzymamy kciuki, bo wiemy, że oprócz tego, że promuje muzycznie koncertowo nową płytę, to kontynuuje również proces twórczy, bo pracuje nad muzyką do kolejnych odcinków audioserialu Sala 600, ale także do Świadków Norymbergi i jeszcze paru innych rzeczy. Także na naprawdę bardzo twórcza artystka. Trzymamy mocno kciuki, no i liczymy na to, że może uda się parę słów do radia za czas jakiś powiedzieć.
1: A teraz zaprezentujemy jeden z jej utworów.
0: Utwór Blue.

0: Nasza dzisiejsza audycja Folkomat dobiega już bardzo szybko, właściwie końca już, ale zostaje nam jeszcze jedna informacja sierpniowa, którą podajemy z pewnym wyprzedzeniem. I tutaj cynk dostaliśmy na korzeniach Europy od Herszta Szai w postaci bardzo ładnej wlepki umieszczonej w DJ-ce Radia Praga w miejscu na wlepki. I to jest African Beats Festival, który odbędzie się w dniach 7-8 sierpnia, tak? W takim kawęczynie pod Warszawą. Tam jest taki dworek pod Wiechą się. To miejsce nazywa, jest to miejsce bardzo zacne i tak jak patrzymy na line-up, no to jest rzeczywiście ciekawie. Bo w piątek będzie tak. Nanda Kike będzie, Jeko będzie. Będzie między innymi Kasiva Mutua. No i znana już nam doskonale Fatoumata Diawara, którą już nieraz graliśmy.
1: Mm-hmm. Natomiast w sobotę będzie tutaj trochę też polskich afrobitów, czyli Moribaya. Ale już później będzie bardziej zagranicznie. Potem będzie Rasm Almashan, Kanazu Orkestra.
0: Tami Kres.
1: Właśnie Tami Kres. To nam daje do myślenia.
0: Tak, te klimaty tuareskie zdecydowanie, no i Elina
1: i na koniec,
0: Almeida.
1: Tak.
0: I to nie wszyscy. Na africanbeats.pl program 2026 warto sobie obejrzeć i czas zarezerwować. No dobra, to w ten sposób dotarliśmy dzisiaj do końca dzisiejszej audycji. Jeszcze przed nami jeden utwór, będzie to Fatoumata Diawara, którą ostatnio bardzo lubimy, jeśli chodzi o afrogranie. Tutaj pozdrawiamy naszego DJ-a Pepe, również, który jest fanem muzyki afrykańskiej.
1: Mm-hmm. Także można powiedzieć, że ze specjalną dedykacją dla Pepe.
0: Tak, to będzie utwór Massa, jeden z najnowszych utworów Fatoumata Diawary. A przypomnijmy, że za tydzień będzie pierwsza audycja już tegorocznego lata, więc będzie letnio, więc będziemy te bawełniane koszulki na siebie ubierać muzycznie.
1: Mm-hmm, czyli muzyczne tekstylia będą.
0: Tak, muzyczne tekstylia, bo ostatnio właśnie nasz, że tak powiem, research uliczno-koncertowy spowodował, że nam przybyło tu bardzo dużo nowości muzycznych, tekstylnych. I te właśnie zaprezentujemy za tydzień i audycja będzie w całości im poświęcona. Także zaczniemy lato koszulkami.
1: Mm-hmm, dobrze, a dzisiaj byli
0: z wami
1: DJ Ginio,
0: DJ Wilczynesko, DJ Pesiu i co mówimy jeszcze?
1: Dashbur!

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla Ciebie. Słuchaj we czwartki o godzinie 18 w Radio Praga. Hator. Hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.

0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie przed mikrofonem Justyna Tawicka z tej strony Kocie Radio, a te odgłosy w tle świadczą o tym, że nadajemy dzisiaj z miejsca szczególnego, prosto z przychodni weterynaryjnej z lecznicy Pupil na ulicy Józefowskiej 100 w Katowicach. Ze mną pani doktor Ewelina Pałyzja-Siurkowska.
1: Dzień dobry, miło mi.
0: Serce i rozum tego miejsca, ale pani doktor na co dzień nie działa sama. Zanim przystąpimy do rozmowy, bo jesteśmy tutaj gościnnie, także rozmowa będzie troszeczkę wyglądała inaczej niż zazwyczaj brzmi to w eterze i na łączach Kociego Radia, to powiem państwu, że to jest miejsce niesamowite, ponieważ w tym miejscu nie tylko czuć serce i rozum, ale również dzieje się tak, że przychodząc tutaj czuję się, że kocie i psie i generalnie zwierzakowe sprawy, bo mieszka tutaj żółw, mieszka tutaj gołąb, mieszkają tutaj fantastyczni dwaj rezydenci. Tutaj po prostu dzieją się cuda i nie ma problemów. Są sprawy do rozwiązania. Pani doktor, raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Kociego Radia. I pierwsze pytanie, ponieważ Kocie Radio to o kotach. Koty to ród szczególny. Koty to ród wymagający. Czy udaje się paniom doktor obydwu, bo dzisiaj jest pani, ale normalnie pracujecie tutaj we dwie, rozpracowywać koty bezstresowo? I jakie macie sposoby na to, żeby rozpracować kocie serce, żeby przekraczając próg poczekalni, one po prostu się nie stresowały?
1: Koty to nasza pasja. Ja uwielbiam koty, uwielbiam psy, żółwie, króliki, gołębie. Natomiast koty zajmują w moim sercu pierwsze miejsce, wyjątkowe miejsce. Na miłość kota trzeba sobie zasłużyć. Jeżeli koty do nas przychodzą, wiedzą, że otoczone są miłością, otoczone są dobrą opieką, no staramy się i nie boimy się przede wszystkim kotów. Robimy wszystko, żeby koty się czuły bezpieczne, odstresowane, tulimy, głaszczemy, smyramy po noskach i myślę, że one wyczuwają tą miłość i tą wzajemną, a mam nadzieję wzajemną sympatię. Nie mamy problemów z pobieraniem krwi, z czyszczeniem ząbku, nawet na żywo. Myślę, że koty nam ufają, ponieważ nie boimy się ich. Kochamy je i staramy się być bardzo delikatne.
0: Pani doktor, jak często taki zdrowy, statystyczny kot powinien być badany profilaktycznie, zanim pojawią się jakieś symptomy choroby? Czyli jak zapobiegać, żeby troszkę później mniej musieć leczyć?
1: Myślę, że w pierwszym okresie życia, tak między pierwszym rokiem a piątym rokiem, bardzo ważna jest profilaktyka, czyli szczepienie coroczne, odrobaczenie 2-3 razy do roku, odkleszczenie, jeżeli kotek jest wychodzący. Natomiast po piątym roku, po szóstym, siódmym, kot zaczyna się nam starzeć. Więc tutaj proponowałabym badania krwi 2 razy do roku, odrobaczenie również, no i badania USG przynajmniej raz w roku, żeby mieć rękę na pulsie, żeby ewentualnie wykryć już pierwsze jakieś symptomy choroby, no i żeby kotek mógł nam długo, długo posłużyć i cieszyć się razem z nami swoim życiem.
0: Pani doktor, tutaj jest to miejsce szczególne również z tego powodu, że pod wasze skrzydła trafiają zwierzaki szczególnych potrzeb. One są tutaj zaopiekowane, sobie tutaj po prostu mieszkają. Jakie jest pani doktor zdanie, czy pani doktor, bo jesteście jakby jednym ciałem w tym momencie, co do zwierząt po traumach, zwierzaków adoptowanych? Bardzo by mi zależało na tym, żeby wybrzmiało to, żeby nie bać się nawet najtrudniejszych adopcji, bo chyba nie ma trudnych zwierząt, są po prostu trudne przeżycia.
1: Tak. Nasza przychodnia specjalizuje się, słynie z tego, może tak powiem, że tutaj mieszkają zwierzęta. To jest dom dla zwierząt pokrzywdzonych, kalekich. Mamy przychodnie na parterze, więc nie ma problemu, żeby nawet pies ze złamanym kręgosłupem sobie wyszedł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. I mamy tutaj 3 pieski z Ukrainy, 2 bez łapek, 1 bez oczka i 1 ze złamanym kręgosłupem. No i mamy 7 kotów, które... Już.
0: Jeżeli państwo słyszycie pukanie, warczenie, szczekanie, to są wszystko odgłosy życia tutaj i my tego nigdy nie wycinamy, dlatego że to jest po prostu życie. Właśnie te pieski, o których pani doktor mówi, pieski, ci rezydenci dają znać, że tutaj ktoś taki jak ja wszedł sobie z mikrofonem, no i gada i zajmuje czas, także mają prawo głosu. Pani doktor, wracając do rozmowy, jesteście miejscem szczególnym, ja też dodam, że macie świetną opinię na Śląsku, zależy nam na tym, bo Radio Praga jest głównie warszawskie, ale jakby eter jest wszędzie, więc mam nadzieję, że wieść się poniesie, że jest to miejsce szczególne, powtórzę, mieszkają u was zwierzaki już po przejściach, jest to miejsce na parterze, przychodnia, tak. Można tutaj przyjść ze wszystkim,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Tak jak mówiłam, oprócz psów mamy koty, to są koty zazwyczaj starsze, po śmierci opiekunów przynoszone. Są też koty, które mają problemy zdrowotne, które mają na przykład cukrzycę, jeden ma cukrzycę, jeden nie ma nóżki, jeden ma problemy z trzustką, więc to są koty, które wymagają opieki w sam raz dla nas, bo my to tu jesteśmy z nimi praktycznie cały dzień, opiekujemy się, możemy zagwarantować im komfort życia, ale oprócz gołębi mamy również, oprócz kotów mamy również dwa gołębie, mamy żółwia, żółw ma 48 lat około i też jest bez łapki. No tak powiem, że nasze lecznice jest dużo zwierząt, które nie mają kończyn.
0: Pani doktor, pytanie dotyczące... Mają głos.
1: To nasz ordynator Gonzo ze złamanym kręgosłupem. On tu był jako pierwszy. Mm-hmm. No i każdego kolejnego pieska traktuje jako coś gorszego. Jednak.
0: Rządzi.
1: Rządzi.
0: Gonzo rządzi, jest przepiękny, drodzy Państwo. Pani doktor, porada dla opiekunów zwierząt w domu. Kocich głównie, ze względu na kocie radio, ale również z poszanowaniem dla każdego innego gatunku zwierzęcego, bo my ludzie też przecież jesteśmy tym gatunkiem ssaków. Jak poznać, pani doktor, symptomy choroby?
1: Każdy właściciel zżyty ze swoim zwierzęciem zobaczy, że z kotem, psem, z innym zwierzęciem jest coś nie tak, czyli jest osowiały, dużo śpi, nie przychodzi tak do niego jak kiedyś, stroni od towarzystwa, wybiera ciemne miejsce, przede wszystkim chudnie, wymiotuje, ma biegunkę. Każdy niepokojący taki symptom, niepokojący objaw może świadczyć o tym, że coś się z naszym zwierzęciem dzieje. Również posikiwanie przez kotów w niektórych miejscach również może świadczyć o stanie jakimś chorobowym, które toczy się w organizmie u zwierzęcia. Więc jeżeli mamy dobrą więź ze zwierzęciem, zawsze będzie właściciel wiedział, że coś jest nie tak i należy się udać do lekarza weterynarii, sprawdzić, nawet wykluczyć cokolwiek. Lepiej przyjść i dowiedzieć się, że z kotem jest wszystko dobrze, niż czegoś zaniedbać i przyjść do lekarza weterynarii, kiedy już jest za późno.
0: Pani doktor, na sam koniec rozmowy pytanie z przymrużeniem oka. Gdyby te zwierzaki, które tutaj przychodzą, mogły mówić, co by powiedziały w lecznicy pupile?
1: Te, które przychodzą, czy te, które mieszkają?
0: Te, które przychodzą, bo te, które mieszkają, to spodziewam się, co by powiedziały.
1: No myślę, że jakby przyszły na początek, to wołałyby ratunku, nie chcę, ale myślę, że jeżeli ulżymy w bólu, w cierpieniu, to myślę, że będą szczęśliwe i myślę, że nam przytulą się do nas, czy poliżą po ręce. To nie ludzie, że przy pomocy mogą kogoś obrazić, czy być niewdzięcznym. Zwierzę zawsze jest wdzięczne, zawsze to widać w oczach, to widać w tym, że zwierzę je. I myślę, że każde zwierzę, które wyjdzie z tej lecznicy i jest zdrowe, będzie nam ufało i następnym razem już nie będzie tak się bało, bo mamy szereg piesków, które przychodzą tutaj się z nami przywitać, tym bardziej, że mieszkamy, pracujemy tutaj na osiedlu, idąc z właścicielem na spacer, przychodzą się przywitać, dostają smaczka, dostają przytulaski, całuski. Staramy się, żeby nie było tu tak oschle, tak
0: sterylnie, fabrycznie.
1: Mm-hmm. Wolimy taki bardziej domowy atmosferę niż sztywność przychodni weterynarii.
0: Ja sobie pozwolę dodać od siebie, że wyobrażam sobie, że gdyby kot, który tutaj, czy pies, który jest po raz pierwszy, czy drugi, czy trzeci, a nie jest rezydentem był, to powiedziałby do właściciela, do opiekuna, ty sobie idź na kawę, a ja sobie tutaj poczekam, bo tu jest tak fajnie, natomiast chcę być zdrowy. Ja sama trafiłam tutaj i po prostu nie udaje mi się stąd wyjść. Jest, drodzy Państwo, jest to przychodnia, jest to lecznica, niemniej jednak czuje się rozum, czuje się serce i przede wszystkim, co jest bardzo istotne dla nas, opiekunów zwierząt, będąc tutaj, chciałam to podkreślić, po wyjściu stać nas jeszcze na kupienie jedzenia, ponieważ ceny u pani doktor są po prostu takie, jakie powinny być w lecznicach weterynaryjnych i tym tematem również się niedługo Kocie Radio zajmie. Niemniej jednak chciałam jeszcze raz podkreślić, że z jakiegokolwiek miasta jesteście... O, działają. Z jakiegokolwiek państwo miasta jesteście, warto odwiedzić ze swoim pupilem lecznicę Pupil Józefowska 100, bo tutaj naprawdę zwierzak jest zaopiekowany i my opiekunowie mamy dzięki temu też spokojniejszy sen, a kocie i psie serca biją równo i zdrowo dzięki temu miejscu. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Gościem była pani doktor Ewelina Pałys-Jasiurkowska, a my dzisiaj Kocie Radio dziękuję. Nadajemy prosto z tego miejsca i stąd takie troszeczkę przyspieszona audycja, bo mam wrażenie, że po prostu cały czas mogą tutaj wejść pacjenci, mogą zgłosić się osoby po badania weterynaryjne, a to jest priorytet. Żegna się oczywiście z wami ordynator Gonzo, który dał głos serdeczności.

moja droga tutaj czas płynie tak samo jak zawsze. Nawet już nie potrafię powiedzieć szybko czy wolno. Żyję według starego, sprawdzonego schematu. Tak samo jak przed twoim i przyznaję to z bólem.

Bardzo zaskoczyło mnie twoje nagłe zniknięcie. No bo ja bym, jak sądzę, nie potrafił tak uciec. Rzucić wszystkim, zapomnieć, wymazać te długie lata i uznać za niebyłe, dawne przyzwyczajenia. Powinnaś tu wrócić, może spektakularnie, przy dźwiękach orkiestry i jęku wiwatujących tłumów. A może właśnie skrycie, w przebraniu zdejmując dopiero przede mną kamuflującą maskę. Sama wiesz, że stąd nie da się tak naprawdę wyjechać. Sama wiesz, że być daleko stąd to wciąż tylko znaczy być tutaj. Ci, o których pytasz w listach, też tak sądzą, ale coraz mniej mam z nimi kontaktów. Nie chcę mi się do nich dzwonić. Sorry, nie chcę mi się dzwonić. Sorry.

choć przecież byłbym w stanie wygospodarować na nich. Trochę czasu, ale jakoś trudno mi się zdecydować. Znowu wyrzuty sumienia mnie zżerają, choć sądzę,

A jeśli chodzi o dziewczynę zasypiającą na kanapie, to ja wtedy żałowałem, że nie powiedziała pokryj mnie. Czy to źle o mnie świadczy, bo ja sam już nie wiem. Powiedz mi, bo ja już nic nie wiem.

0: A teraz na specjalne życzenie piosenka Ciężkie Życie.
1: Jazda! Raz, dwa, trzy, cztery! Ciężkie życie! Ciężkie życie!
2: Głupia piosenka!
1: Życie!

Radio Praga.pl, przy mikrofonie Ewelina Kotlicka, to jest Sonar Kultury. Audycja, w której zaglądamy pod powierzchnię zjawisk społeczno-kulturowych, ale także antropologicznych, szukając znaczeń ukrytych nieco głębiej niż na pierwszy rzut oka. Dziś zanurzymy się dosłownie i metaforycznie, bym powiedziała, bo będziemy płynąć wraz z Wisłą, rzeką, która znana jest z map podręczników, no i oczywiście z krajobrazu, ale która jest czymś znacznie więcej niż tylko geograficzną linią przecinającą Polskę, bo Wisła jest nie tylko i wyłącznie rzeką. W kulturze jest bohaterką, w legendach staje się niemal żywą istotą. Historia także może tutaj o niej kilka słów powiedzieć, bo była oczywiście świadkiem wielkich wydarzeń, a w zbiorowej wyobraźni Polaków od stuleci pełni rolę symbolu. Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego właśnie rzeki tak często pojawiają się w mitach, legendach, różnego rodzaju podaniach czy opowiadaniach, i to w różnych kulturach. Antropolodzy zwracają uwagę na to, że rzeka jest jednym z najbardziej niezwykłych elementów krajobrazu. Jest jednocześnie stała i zmienna, taki dualizm jej towarzyszy, no i płynie tym samym korytem od setek tysięcy lat. Czy tym samym tu taką gwiazdkę bym zostawiła, bo wiemy oczywiście, że rzeki meandrują, jednak troszeczkę zmieniają ten swój tor. Jednak przechodząc dalej, no to właśnie sprawia, że od najdawniejszych czasów ludzie przypisywali rzekom szczególne znaczenie. W wielu kulturach rzeka symbolizowała granice między światami, między życiem a śmiercią, między tym, co znane, a tym, co nieznane, no i pomiędzy oczywiście porządkiem a chaosem natury. Jest więc przypadkiem, że starożytni Grecy mieli styk z Egipcjanie czcili Nil, a mieszkańcy dawnych ziem polskich tworzyli opowieści związane właśnie z dzisiejszym tematem, czyli z Wisłą. Co ciekawe, najstarsze legendy o Wiśle nie opowiadają tylko o samej rzece. Opowiadają o tym, jak ludzie próbowali zrozumieć otaczający ich świat. Jedna z najbardziej znanych legend mówi o powstaniu Wisły u źródeł w Beskidzie Śląskim. W różnych wersjach pojawia się motyw młodej dziewczyny lub królowej, której los zostaje związany z wodą. W innych opowieściach Wisła rodzi się z łez, które spływają z gór. Dla współczesnego słuchacza może to brzmieć jak zwykła baśń, ale dla badaczy kultury takie historie są niezwykle interesujące. Pokazują bowiem, że ludzie od wieków próbowali nadać naturze ludzki wymiar. Rzeka nie była takim anonimowym zjawiskiem przyrodniczym. Miała swój charakter, historię, no i także emocje, które jej towarzyszyły. Socjologowie mówią czasem o takim antropomorficznym ujęciu natury, czyli przypisywaniu przyrodzie cech ludzkich. To mechanizm obecny niemal we wszystkich kulturach świata i dzięki niemu łatwiej było oswoić to, co budziło lęk czy na przykład podziw, a Wisła oczywiście budziła jedno i drugie. Potrafiła dawać życie, zapewniała wodę, ryby, możliwość transportu, ale jednocześnie była niszczycielska, bo chociażby wylewała czy zabierała domy. Dlatego przez wieki mieszkańcy nadwiślańskich terenów traktowali ją z ogromnym szacunkiem. Dziś często myślimy o rzece jako o elemencie infrastruktury albo miejscu takiego relaksu. Tymczasem jeszcze kilkaset lat temu była siłą, której człowiek nie był w stanie całkowicie kontrolować. I właśnie ta nieprzewidywalność rodziła legendy. Co ciekawe, wiele dawnych opowieści o Wiśle miało także funkcję społeczną. Nie służyły wyłącznie rozrywce. Badacze folkloru zwracają uwagę, że legendy często pełniły rolę takiego nieformalnego systemu edukacji. Kiedy opowiadano dzieciom historię o wodnych duchach czy tajemniczych stworzeniach mieszkających w nurcie rzeki, nie chodziło wyłącznie o straszenie. Był to również sposób przekazywania wiedzy, czyli na przykład nie zbliżaj się do niebezpiecznego brzegu, czy na przykład nie wchodź do wody podczas wezbrania. Współczesne znaki ostrzegawcze występują oczywiście w dawnej opowieści. W pewnym sensie legenda była więc narzędziem bezpieczeństwa. Jest jeszcze jeden fascynujący aspekt Wisły. Przez stulecia była ona czymś, co socjologowie nazywaliby osią integrującą wspólnotę. Rzeka łączyła bardzo różne regiony.
górali na południu, mieszkańców Mazowsza, Kujaw, Pomorza. Uczyła różne języki, dialekty, zwyczaje i tradycje. To także wiązało się z tym jej znaczeniem, chociażby transportowym, gdzie ta ludność miała możliwość poznania siebie nawzajem. W czasach, gdy podróżowanie było trudne, Wisła stanowiła naturalną drogę komunikacji. Można powiedzieć, że była taką dawną autostradą Polski. To właśnie dzięki niej, jak wspomniałam wcześniej, transportowano, ale co pewnie zapytacie? No, różnego rodzaju towary, zboże, drewno, no i także informacje, bo o nich też nie możemy tutaj zapomnieć. Niektórzy historycy twierdzą wręcz, że bez Wisły rozwój państwa polskiego wyglądałby zupełnie inaczej, ale rzeka nie tylko przewoziła towary, przenosiła także opowieści. Każda miejscowość położona nad jej brzegiem tworzyła własne historie. Legendy wędrowały wraz z ludźmi, zmieniały się, nabierały nowych znaczeń. Wiecie, jak to w przekazach ustnych. Co jeszcze nie dosłyszy, to troszeczkę dopowiem. Tak powstawała kulturowa mapa Wisły. Mapa, której nie znajdziemy w atlasie geograficznym. To mapa po prostu wyobraźni i tego, w jaki sposób w różnych naszych takich lokalnych kulturach postrzegano tą siłę Wisły oraz tą jej magię. Znajdziemy na niej miejsca nawiedzone przez duchy, ukryte skarby, zatopione w nurcie, czy na przykład bohaterów, którzy mieli spotkać nad Wisłą istoty nie z tego świata. Warto pamiętać, że takie opowieści nie są dowodem na łatwowierność naszych przodków, wręcz przeciwnie. Dla antropologa legenda jest niezwykle cennym źródłem wiedzy o społeczeństwie. Pokazuje, czego ludzie się bali, cenili, jak rozumieli naturę, jak wyobrażali sobie relacje między człowiekiem a światem. Dlatego, kiedy słuchamy tych dawnych historii o Wiśle, tak naprawdę słuchamy opowieści o samych sobie. I o naszych przodkach oczywiście. O ich marzeniach, lękach, sposobach interpretacji rzeczywistości. A być może również o nas współczesnych, bo choć żyjemy w epoce satelitów, sztucznej inteligencji, smartfonów, no to jednak dalej potrzebujemy opowieści, nadal tworzymy miejskie legendy, nadal fascynują nas oczywiście tajemnice, no i nadal próbujemy odnaleźć sens w miejscach, które nas otaczają. Być może właśnie dlatego Wisła wciąż jest czymś więcej niż tylko rzeką, jest przestrzenią pamięci, takim zwierciadłem historii, no i wielką opowieścią, która płynie przez polską kulturę od setek lat. A już za chwilę porozmawiamy o jej brzegach, by przyjrzeć się niezwykłym stworzeniom i postaciom, jakie według dawnych wierzeń zamieszkiwały wiślane brzegi. Będą syreny, wodniki, topielce, no i oczywiście jeszcze dużo, dużo innych historii, które do dziś potrafią wywołać dreszcze. No i zostańcie ze mną, bo już niedługo, jak wspomniałam, będzie dalsza część.

sonarkulturyradiobraga.pl. Ewelina, dzisiaj rozmawiamy o Wiśle, no i przechodzimy do dalszej części, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tej naszej rzece jako bohaterce kultury i zbiorowej wyobraźni, a teraz czas zanurzyć się nieco głębiej, bo przez wieki ludzie żyli nad rzeką, obserwowali jej zmienne nastroje i próbowali zrozumieć jej tajemnice. To prędzej czy później musieli zapełnić jej wody niezwykłymi istotami. No i właśnie teraz o tych istotach słów kilka, bo i rzeczywiście dawna Wisła była zamieszkała przez całe światy stworzeń, których próżno szukać w atlasach zoologicznych. I na przykład według naszych przodków Wisłę zamieszkiwały syreny, czy na przykład wodniki, topielce, duchy, diabły, no i różnego innego rodzaju tajemnicze stworzenia, które miały mieszkać właśnie w tych wirkach, których nie byli w stanie wcześniej wyjaśnić, skąd się biorą. I dziś możemy traktować te opowieści jako folklor, ale dla antropologów są one czymś znacznie, znacznie większym, mają dużo większą wartość, bo stanowią zapis sposobu, w jaki człowiek interpretował naturę, zanim pojawiły się współczesne wyjaśnienia naukowe. Zacznijmy od postaci bardziej znanej, i chyba każdy z nas słyszał o syrenach. No i Warszawa oczywiście przecież też z syreną dużo ma wspólnego i większość z nas kojarzy je przede wszystkim właśnie z naszą stolicą. Syrenka znajduje się oczywiście w herbie stolicy naszej Warszawy, stoi na starym rynku miasta i pomnik można spotkać w różnych częściach tej naszej aglomeracji. No i co ciekawe, warszawska syrenka nie jest jednak typową baśniową syreną znaną z bajek, nie siedzi na skale i nie czesze włosów, trzyma za to miecz i tarczę. Jest wojowniczką i według jednej z najpopularniejszych legend płynęła Wisłą aż z Bałtyku. Zachwycona miejscem postanowiła zostać troszeczkę na dłużej. No i kiedy miejscowi rybacy usłyszeli jej śpiew, mieli początkowo uznać ją za zagrożenie. Dopiero później zrozumieli, że syrena jest ich sprzymierzeńcem i opiekunką. Legenda ta jest niezwykle ciekawa z socjologicznego punktu widzenia i pewnie zadacie pytanie, dlaczego? A odpowiedź jest prosta, ponieważ opowiada o budowaniu lokalnej tożsamości. Miasto często tworzymy właśnie. Miasta często tworzyły własne mity założycielskie. Historie wyjaśniające skąd pochodzą i dlaczego są wyjątkowe. Warszawa nie jest tutaj oczywiście wyjątkiem. Syrena stała się symbolem miasta, ale także symbolem związku mieszkańców z Wisłą. Bo bez Wisły nie byłoby Warszawy. I w takim kształcie, jaki znamy ją oczywiście dziś, bo do tej pory Wisła jest sercem stolicy. Ale syrena nie była jedyną mieszkanką rzeki. Znacznie bardziej powszechną postacią w słowiańskich wierzeniach był wodnik. W zależności od regionu przedstawiano go bardzo różnie. Czasem jako starego mężczyznę o zielonych włosach i brodzie, czasem jako stworzenie przypominające żabę, albo jeszcze czasem jako istotę niemal całkowicie ludzką, taką różniącą się jedynie mokrym wyglądem i nienaturalnie błyszczącymi oczami, ale nie ma co ukryć. No, wodnik był takim strażnikiem wody, ale nie był strażnikiem szczególnie życzliwym, bo według wielu podań lubił wciągać ludzi pod powierzchnię, zwłaszcza tych, którzy lekceważyli rzekę. Dziś może to wydawać się okrutne, ale badacze folkloru zwracają uwagę na ważny aspekt takich opowieści, że w rzeczywistości były one często zakorzenioną formą ostrzegawczą. Wyobraźmy sobie wieś sprzed, nie wiem, 300-400 lat. Nie ma ratowników, nie ma prognoz pogody, nie ma telefonów. Wiecie, wszystko to, co mamy współcześnie. Jest natomiast szeroka rzeka, silny nurt, dzieci, które chcą się pobawić w wodzie, no i jak tutaj temu zaradzić, żeby nie było śmiertelnych wypadków. No jednym ze sposobów było właśnie tworzenie historii o wodniku, bo to mechanizm wobec wielu kultur świata, który miał za zadanie ostrzegać. Strach zdawał się narzędziem edukacyjnym. Podobną funkcję pełniło opowieści o topielcach. Topielica była zazwyczaj przedstawiana jako młoda kobieta związana z wodą. Często miała długie włosy, bladą twarz i pojawiała się nocą nad brzegami rzek.
folklorze słowiańskim topielice należały do grupy istot określanych czasem jako niespokojne dusze. Były to postacie tragicznie związane z nagłą lub przedwczesną śmiercią. W wielu regionach Polski wierzono, że mogą one zbawiać ludzi ku wodzie. Dla współczesnych badaczy szczególnie interesujące jest to, że topielice pojawiają się najczęściej w miejscach uznawanych za niebezpieczne, przy głębokich zatokach, w pobliżu wirów, na podmokłych terenach, innymi słowy wszędzie tam, gdzie rzeczywiście mogło dojść do wypadku. I w ten sposób folklor stawał się swoistą mapą zagrożeń. Nie tylko opowiadał on historię, ale przede wszystkim praktyczną wiedzę o krajobrazie. Ale świat wiślańskich wierzeń był jeszcze bardziej bogaty. W wielu miejscowościach opowiadano o zatopionych kościołach, które miały spoczywać na dnie rzek. Mówiono o dzwonach słyszanych podczas mglistych poranków, o światłach pojawiających się nad wodą, albo na przykład o skarbach ukrytych przez szwedzkie wojska podczas potopu, albo przez kupców, którzy nie zdążyli uciec przed napastnikami. Dlaczego takie historie były tak popularne? No i tutaj wchodzi nam psychologiczne podejście do kultury, ponieważ zwraca ono uwagę, że ludzie od zawsze odczuwali szczególną fascynację tym, co ukryte, tym, co jest tajemnicze, a rzeka jest idealnym miejscem dla tajemnic. Nie widzimy jej dna. Nie wiemy, co kryje się pod powierzchnią. Nieustannie coś zabiera, oddaje, przenosi. Dlatego łatwo staje się przestrzenią dla wyobraźni. Warto zauważyć jeszcze jedną rzecz tak naprawdę, że dawne społeczności nie oddzielały świata ludzi od świata natury tak wyraźnie, jak my robimy to dzisiaj. Współcześnie często myślimy o człowieku jako o kimś stojącym obok przyrody. Nasi przodkowie częściej postrzegali siebie jako część większego porządku i w ich wyobraźni las miał swoich mieszkańców, pole miało swoich opiekunów, a rzeka tym samym miała swoje duchy, no i oczywiście własne prawa. Przekroczenie tych praw mogło mieć konsekwencje. I w pewnym sensie były to dawne systemy regulowania relacji między człowiekiem a środowiskiem. Antropolodzy, można tutaj powiedzieć wręcz, że stawiali takie tezy, że pełniły funkcję społeczną podobną do współczesnych norm ekologicznych. Mówiły: nie bądź zbyt pewny siebie, szanuj naturę. Albo na przykład: nie zakładaj, że masz nad nią pełną kontrolę. I trudno nie zauważyć, że jest to przesłanie zaskakująco aktualne. Zwłaszcza dziś, kiedy coraz częściej rozmawiamy o kryzysie klimatycznym, suszach, powodziach, czy na przykład w ogóle takim negatywnym wpływie człowieka na środowisko. I być może właśnie dawne legendy nie były tylko naiwnymi opowieściami. Być może zawierały wiedzę, którą współczesność nieco zapomniała. Wiedzę o pokorze wobec sił większych od nas. O tym, że natura nie jest wyłącznie zasobem do wykorzystania, jest także partnerem, którego trzeba rozumieć i szanować. A Wisła przez stulecia przypominała o tym mieszkańcom swoich brzegów. Raz poprzez spokojny nurt, innym razem poprzez powódź, a jeszcze innym przez historie, które były przekazywane przy ogniskach, w domach i w karczmach, w momencie, kiedy kultury mieszkających ludów wzdłuż Wisły się mieszały. I mówimy tutaj właśnie o tych syrenach, wodnikach, topielcach, tego różnego rodzaju innych duchach, które pojawiały się w wiślanych wodach. No a za chwilę opuścimy świat wiślanych tych duchów i mitologicznych stworzeń i przejdziemy natomiast do ludzi, którzy przez stulecia byli z Wisłą związani najbardziej, czyli będzie słów kilka o flisakach między innymi, czy na przykład kupcach. Sprawdzimy, jak rzeka kształtowała społeczeństwo, gospodarkę oraz ten rytm codzienne życia. Zostańcie ze mną i będziemy zaraz mieć rozwinięcie tego, mam nadzieję, dla Was interesującego tematu.

Radio Bragawe, Ewelina Kotlicka i będziemy dalej rozmawiać o Wiśle, a przez ostatnie kilkanaście minut tak naprawdę wędrowaliśmy po świecie legend, syren, wodników, topielców i innych duchów. Teraz czas tak naprawdę spojrzeć na Wisłę z innej perspektywy, bo choć rzeka była przestrzenią wyobraźni, była też również przestrzenią pracy. I właśnie ten aspekt często umyka nam w dzisiejszych czasach. Kiedy patrzymy na Wisłę współcześnie, widzimy miejsce spacerów, ścieżki rowerowe, plaże miejskie czy tereny rekreacyjne. Tymczasem przez setki lat była ona jednym z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w tej części Europy. Można powiedzieć, że zanim pojawiły się autostrady, koleje czy lotniska, no to Wisła pełniła funkcję kręgosłupa państwa. To właśnie nią transportowano towary z północy na południe. To nią płynęły informacje, to dzięki niej rozwijały się miasta. Historycy gospodarki często przypominają, że XVI i XVII wiek Polska była jednym z największych eksportów zboża w Europie. Ogromna część tego handlu odbywała się właśnie Wisłą. I zboże z Małopolski, Mazowsza czy Kijowa trafiały do Gdańska, a stamtąd do portów Europy Zachodniej. W pewnym sensie Wisła była wtedy częścią globalnej gospodarki, wiecie, takich swoich czasów. Brzmi to może zaskakująco, kiedy patrzymy z naszej perspektywy, ale jednak mówimy dziś o globalizacji międzynarodowych, sieciach handlowych, przepływie towarów. Tymczasem tak naprawdę podobne procesy, choć oczywiście na inną skalę, zachodziły już kilkaset lat temu. A w samym centrum tego systemu znajdowała się właśnie nasza dzisiejsza królowa, czyli Wisła. I to prowadzi nas do postaci niezwykle ważnej dla kultury nadwiślańskiej, bo będziemy mówić o Flisakach. I Flisacy, dla osób, które nie wiedzą, byli to ludzie, którzy transportowali towary rzeką na specjalnych tratwach i łodziach. Nie byli tutaj oni oczywiście zwykłymi przewoźnikami. Tworzyli odrębną grupę zawodową, posiadającą własne zwyczaje, pieśni, stroje, rytuały, no wiecie, pełen wachlarz, i antropologowie nazwali ich by dzisiaj taką wspólnotą kulturową. Mieli oczywiście także własny język zawodowy, własne opowieści, czy na przykład własne sposoby interpretowania świata, i tutaj oczywiście ich życie podporządkowane było rytmowi rzeki. To ona była ich zegarem. To bardzo ciekawe zjawisko, bo socjologia też od dawna zwraca uwagę, że wykonywany zawód może tworzyć szczególną tożsamość społeczną, i to jak najbardziej tutaj funkcjonowało. A mówimy to także w kontekście chociażby współczesnych, czy górników, rybaków. No a w tamtych czasach taką wspólnotę tworzyli właśnie Flisacy. Rzeka nie była dla nich jedynie miejscem pracy.

0: Radio Praga.
1: Nie w podręcznikach, ale właśnie poprzez doświadczenie ojciec uczył syna, starszy w listach szkolił młodszego. No to klasyczny przykład tego, co antropologia określa mianem wiedzy tradycyjnej. Ciekawe, Wisła nie tylko łączyła miasta. Łączyła również ludzi pochodzących z różnych grup społecznych i różnych kultur, co też już żeśmy wspominali w dzisiejszej audycji. I nad jej brzegami mieszkali Polacy, Żydzi, Niemcy, Rusini, Szkoci, dalej przeglądając to i Holendrzy, no i oczywiście jeszcze przedstawiciele wielu, wielu innych społeczności. I dzisiaj często wyobrażamy sobie dawne społeczeństwa jako jednolite. Rzeczywistość była jednak dużo bardziej złożona, bo miasta nadwiślańskie były mieszankami spotkania różnych języków, religii, tej tradycji, kultur i w pewnym sensie Wisła była przestrzenią taką wielokulturową. Była miejscem wymiany nie tylko towarów, ale także idei. I socjologowie tutaj uważają, że warto wykorzystać pojęcie przestrzeni kontaktu, bo to miejsce, w którym spotykają się różne grupy społeczne i kultury, i taką właśnie przestrzenią kontaktów był dawny port, targ, karczma, no być wszystkie te miejsca, gdzie można było spotkać ludzi, którzy przybyli z innego miasta. To taka jakby rzeka, tylko że w wydaniu stacjonarnym. No i można powiedzieć właśnie, że Wisła była jedną wielką arterią komunikacji społecznej. Jednak życie nad rzeką nie zawsze było łatwe, bo obok bogactwa przynosiło ono również zagrożenia. Powodzie należały do najbardziej dramatycznych doświadczeń mieszkańców nadwiślańskich terenów i w dawnych kronikach znajdziemy liczne opisy wielkich wezbrań. Niektóre z nich niszczyły całe wsie, inne zmieniały brzeg, koryta rzeki, jeszcze inne wpływały na losy lokalnych społeczności przez wiele, wiele kolejnych lat i to właśnie wtedy mieszkańcy nadwiślańskich miejscowości rozwijali szczególną kulturę współpracy, bo kiedy pojawiło się zagrożenie, konieczne było wspólne działanie, budowanie wałów, ratowanie dobytku, pomoc sąsiadom, no i z perspektywy socjologii jest to niezwykle interesujące, jak katastrofy naturalne bardzo często wzmacniały więzi społeczne. No i pokazują, że przetrwanie zależy nie tylko od jednostki, ale właśnie od całej wspólnoty. I choć powodzie były dramatyczne, jednocześnie budowały poczucie solidarności, warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Bo przez stulecia mieszkańcy żyjące nad Wisłą rozwijali bardzo szczególną relację z czasem. Dla współczesnego człowieka czas wyznacza kalendarz, zegar, no jeszcze bym powiedziała, że nie wiem, aplikacja w telefonie, czy to, w jaki sposób mamy ułożone spotkania w pracy dla korpoświata. Ale dla dawnych społeczności rytm życia wyznaczała przede wszystkim właśnie natura i cykle natury, czyli czy poziom wody, pory roku, migracje ryb, czy przypływy i wezbrania. No i cykl przyrody był jednocześnie cyklem społecznym. To od niego zależała praca, handel, jakieś tam codzienne obowiązki. I antropolodzy mówią czasem o czasie ekologicznym, czyli czasie mierzonym zmianami zachodzącymi w środowisku i nad Wisłą. Taki sposób postrzegania świata był czymś naturalnym. Być może właśnie dlatego mieszkańcy terenów takich, wiecie, nadrzecznych przez wieki wykazywali szczególną wrażliwość na zmiany zachodzące w przyrodzie. Musieli ją obserwować, musieli ją jednocześnie przez to rozumieć. Od tej wiedzy zależało po prostu ich bezpieczeństwo. No, dziś jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesny człowiek utracił część tej relacji z naturą, że ją po prostu szybciej, ta przyroda wpływa na nas w całkowicie inny sposób i rzadziej zauważamy zmieniający się poziom rzek, czy po prostu nawet cykl pór roku.

Chego. Próprio Chego. Ti, ja, ja, ty. Jesteśmy ludźmi w biegu.

0: Warszawa Południowa!
1: Cześć, Sonarowicze, Radio Praga PL, Ewelina Kozlicka. Dzisiaj rozmawiamy o Wiśle. I w poprzednich wejściach było słów kilka o historiach, o społecznych zależnościach, czy także o wierzeniach. Ale przejdźmy w tym momencie do takiego małego podsumowania, dlaczego akurat w ogóle Wisła. Przecież Polska ma wiele rzek. Odrę, Bug, San, Narew, Wartę, no i wiele innych. I każda z nich odegrała ważną rolę w historii swoich regionów. Ale jednak to właśnie ta Wisła stała się czymś więcej niż tylko rzeką. Stała się symbolem. I socjologowie kultury powiedzieliby, że Wisła została naznaczona znaczeniem. Wiem, może wydawać się to troszeczkę masło maślane, jednak ma to sens, bo oznacza to, że przestała być wyłącznie elementem przyrody, a zaczęła funkcjonować jako nośnik wartości, emocji i chociażby takiej wyobraźni zbiorowej. Podobnie dzieje się z niektórymi górami, miastami. Ich znaczenie wykracza poza funkcję praktyczną. Tak właśnie stało się z Wisłą. Szczególnie wyraźnie można to zobaczyć w epoce romantyzmu, bo romantycy uwielbiali naturę. Ale nie interesowała ich wyłącznie jako krajobraz. Dla nich przyroda była żywą księgą symboli. Miała duszę, pamięć, miała taką zdolność opowiadania historii. I w twórczości poetów XIX wieku Wisła bardzo często pojawiała się jako świadek dziejów narodu. Płynęła przez wieki, widziała królów i wojny, obserwowała triumfy i klęski, przetrwała zmiany granic, ustrojów, czy chociażby zmiany pokoleń, mówiąc już tak najprościej. I w ten sposób zaczęto budować jej szczególny wizerunek. Nie jako zwykłej rzeki, ale jako czegoś trwałego w świecie pełnym zmian. To niezwykle interesujący mechanizm, zwłaszcza jeśli byśmy na to spojrzeli z perspektywy wspomnianej socjologii, bo każda wspólnota potrzebuje symboli, potrzebuje punktów odniesienia, które pomogą budować poczucie głębi. Mogą to być wydarzenia historyczne, mogą to być jacyś bohaterowie. Wisła stała się właśnie jednym z takich symboli, bo w okresie zaborów miało to wielkie i szczególne znaczenie. Państwo polskie nie istniało wtedy na mapie Europy, ale Wisła nadal płynęła. I dla wielu twórców była więc dowodem na to, że istnieje coś trwalszego niż polityczne granice. Można powiedzieć, że rzeka zaczęła pełnić funkcję kulturowego spoiwa. Łączyła ludzi poprzez wspólne wyobrażenia, wspólną pamięć. Podobne procesy można zaobserwować również w malarstwie. Bo kiedy spojrzymy na obrazy przedstawiające Wisłę w XIX i początku XX wieku, zauważymy coś charakterystycznego. Artyści bardzo często pokazują ją jako przestrzeń taką monumentalną, szeroką, spokojną, wręcz majestatyczną. I to nie jest tutaj właśnie przypadek, bo malarstwo nigdy nie jest wyłącznie odwzorowaniem rzeczywistości, jest również pewnego rodzaju interpretacją tej rzeczywistości. I pokazuje nie tylko to, co widzimy, ale także są tam pewne ukryte sensy. I w przypadku Wisły artyści często podkreślali jej wielkość i znaczenie, budowali obraz rzeki jako elementu narodowego krajobrazu, jednak kultura nie kończy się na literaturze i malarstwie. Bo Wisła od dawna obecna jest także w muzyce, czy chociażby pieśniach ludowych. Jeśli przyjrzymy się dawnym utworom śpiewanym na terenach nadwiślańskich, zauważymy, że rzeka bardzo często pojawiała się jako granica. Miejsce takiego rozstania, miejsce oczekiwania, ktoś odpływa, ktoś na kogoś na brzegu czeka. No to motyw obecny w wielu kulturach świata. No i rzeka symbolizuje drogę, to przemijanie, zmianę. Dlatego tak dobrze nadaje się do opowiadania o ludzkich emocjach. No i antropolodzy zwracają uwagę, że krajobraz nigdy nie jest neutralny, bo nadajemy mu znaczenie, przypisujemy mu historię, tworzymy wokół niego emocjonalne mapy i dla innych Wisła była miejscem dzieciństwa, dla innych symbolem Warszawy, a jeszcze dla kogoś innego wspomnieniem wakacyjnych podróży. I właśnie dlatego kultura związana z rzeką jest bogata, bo każda epoka tworzy własną Wisłę. Romantycy widzieli w niej symbol narodu, Flisacy widzieli drogę życia, a mieszkańcy miast postrzegali jako źródło rozwoju. Współcześni artyści coraz częściej traktują ją jako przestrzeń refleksji nad relacją człowieka z naturą. To szczególnie ciekawe zjawisko. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiele miast odwracało się od swoich rzek. brzegi były zaniedbane. Niektóre traktowały je wyłącznie jako element infrastruktury. Obserwujemy proces odwrotny. Warszawa, Kraków, Toruń czy chociażby Gdańsk coraz częściej zwracają się ku wodzie. Powstają bulwary, przestrzenie rekreacyjne, festiwale, wydarzenia artystyczne. No, mi się serce raduje. No i trzeba przyznać, że można powiedzieć, że Wiśle też. Bo Wisła ponownie staje się ważnym elementem życia społecznego. Można wręcz powiedzieć, że przeżywa kulturowy renesans. No i kultura nie jest muzeum. Nie jest zbiorem zamkniętych historii, nieustannie się zmienia, reinterpretuje, powstają nowe narracje. No i trzeba przyznać, że jest to coś niesamowitego, mogąc obserwować to i zestawiając to z przeszłością. Bo wciąż staje się ta nasza kochana rzeka bohaterką książek, filmów, fotografii czy na przykład projektów artystycznych. No i wciąż opowiada nam coś o Polsce, ale także o nas samych i o tym, jak postrzegamy miejsce, w którym żyjemy i jak próbujemy odnaleźć sens otaczającego nas świata. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. No mówię, mam nadzieję, że ten temat taki troszeczkę inny, traktujący Wisłę jako temat główny, Wam się podobał. No i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia i także mam nadzieję, że kolejny temat Was troszeczkę zaskoczy. Pa, pa, udanego wieczoru.

Hello, witam serdecznie w kolejnym wydaniu Metalowej Archeologii Muzycznej. Przed mikrofonem Diowis i dziś się dołączą do mnie, tworząc pełen skład, również Ronwe, Nicole i Smrtan. Dziś zaczęliśmy od mojej ulubionej płyty niemieckiej formacji The Apocalyptischen Reiter, płyta zatytułowana All You Need Is Love, ukazała się w 2000 roku i szkoda, że była chyba już ostatnią taką pełni słuchalnym wydawnictwem tejże grupy. A co dziś w programie? Dziś będę niewiele mówił do Was, opowiadam Wam cośkolwiek w kolejnym odcinku ciekawostek metalowych lowych, ale przede wszystkim będzie premierowy 20. odcinek Czasu Mroku. Nicole Rimpler zabierze Was do świata ponurego doom death metalu. Oprócz tego, tak jak mówię, ciekawostki metalowe lowe, odcinek filmowy, stałe punkty programu, czyli Jęki Skrypty, Last Green Sector i Puszka Pandory, będą też stosunkowo świeże nowe nagrania, konkursy, ogłoszenia. Podam ranking wybrany przez Was, jeśli chodzi o ulubione Wasze zespoły death metalowe z Florydy. Zapowiem, kto będzie u nas gościł za tydzień w audycji live. No i serdecznie zapraszam do wpisywania się, jak zawsze, tylko i wyłącznie na naszym profilu facebookowym Metalowej Archeologii Muzycznej, pod posty na samej górze, tam gdzie widnieje jak zawsze fantastyczna grafika stworzona przez Agnieszkę z Edgy Graphics. No to zaczynamy już teraz z grubej rury. Jęki Skrypty zaprasza Ronwe.

czołem. Witam Was w kolejnych jękach skrypty. Dziś odcinek 112. 112 odcinek. I będzie troszeczkę krócej, bo tylko trzy numery. A zaczniemy od peruwiańskiego zespołu Morbo Satan. Zespół, który no już nie młody, bo powstał w 2013 roku. Panowie mają na swoim koncie dwie demówki z 2013 i 2014 roku. Potem dwie epki z 2016 roku. Morbus Harmonical Invocation i The Last Sacrifice. Później były dwa splity. Jeden z Dev Jail w 2016 roku. Później w 2017 z Macabro Genocido. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba to puszczałem. Przynajmniej ten drugi zespół. Potem mieliśmy już debiut w 2018 roku S1 with Death, kolejny split w 2019 roku z Canterbero. I cóż, panowie później nadają Versus Christus w 2020 roku, epkę, w 2020 również wychodzi pełen album Necro Perversion. Później kolejne trzy splity z Heia, Lord Blasphemy, Caligula w 2021, później był split z Imperator Infernum, piękny tytuł, taki polski, Imperator Infernum, także super granie. No i zeszłoroczny album Morbo Coca, Satan. Panowie grają taki death black thrash metal, więcej tam według mnie właśnie black thrash speed metalu. Słucha się tego dobrze. Album ten wydał polska Fallen Temple, także kolejna rzecz, którą macie możliwość nabyć bez problemu ze ściągania z zagranicy, jak wam się spodoba. No i my sobie posłuchamy The Curse of Asmodeus, czyli przekleństwo Asmodeusza. Morbo Satan. Jedziemy.

Morbo Satan, The Curse of Asmodeus. To już za nami. Pamiętajcie, Fallen Temple. Jeżeli lubicie takie granie, to koniecznie się zaopatrzcie naszych kolegów z Peru. A teraz, moi drodzy, zespół ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Meksyku, Cemetery Rain. W zasadzie to jest projekt jednoosobowy, dowodzony przez Davida McMastera. Powstał ten projekt w 2026 roku i w zasadzie od razu wystartował z pełnym albumem Confined to Time. To naprawdę solidna pozycja, 33 minuty death metalu. Death metalu naprawdę na dobrym poziomie, zresztą materię tego projektu został wydany przez Carbonized Records, czyli wytwórnię, która wydaje polski Clairvoyance. Także nie ma lipy. Myślę, że powinien się fanom death metalu spodobać obskurnego, trochę gruzowatego ten materiał, więc szukajcie, surowa rzecz. Confined to Time, a my sobie posłuchamy numeru Infernal Punishment i Cemetery Rain.

Cemetery Rain, Infernal Punishment, to już za nami. Trochę death metalu dzisiaj już mamy na koncie, więc czas na trochę black metalu. Na sam koniec, moi drodzy, pogański black metal ze Słowacji, krainy Hmly. I mamy tu do czynienia z zespołem, który jest wydawany przez polską Werewolf Promotion. Mają panowie już na swoim koncie trochę materiału, bo to jest już czwarty ich pełen album, wydany w 2016 roku na Konci Ciest, potem Poza Cierna Chory w 2021 roku, Ces Ostrie Skal z 2022 roku, i to jest album, od którego tak na dobrą sprawę polubiłem ten zespół, chociaż już słyszałem Poza Cierna Chory, natomiast ten mi się bardzo spodobał. No i tegoroczny album Popol Fovetre to na pewno najbardziej dojrzała pozycja, jeśli chodzi o panów. 9 numerów, 42 minuty pogańskiego black metalu, także za chwilę sami się przekonacie, z czym to się je. Według mnie jest to bardzo fajne, warto zwrócić na to uwagę. Także Krainy Chmly, numer Kniezia Temni Niebies. Ja się z wami już dzisiaj żegnam, bo dzisiaj króciutko, chociaż ten numer dosyć długi będzie. Także do usłyszenia, do następnego. Cześć, Krainy Chmly, Kniezia Temny Niebies.

kolejne wydanie Jęków Skrypty za 3 tygodnie, prawdopodobnie, ponieważ za tydzień, za dwa będziemy na żywo nadawać do Was, a póki co nie, wychodzimy do końca skrypty. Otóż przed nami Capa Preta. To dość młody zespół, jak podają źródła, częściowo z Brazylii, a częściowo z Portugalii. Debiutanckie album o długaśnym tytule En nome de vossa santidade maioral de todos os infernos ukazał się wiosną tego roku nakładem 2 polskich firm, Black Flame Rebellion i Black Death Production. Jak widać, już do nas coraz więcej zespołów z całego świata trafia, co oczywiście cieszy, a jeśli ktoś lubi klasyczny, złowrogi black metal, to śmiało niech kupuje ten krążek, debiutancki album formacji Capa Preta, częściowo z Brazylii, częściowo z Portugalii. A my posłuchamy teraz na zachętę numeru Pombagira Feiticeira Diabolica.

0: Do wygrania teraz, ufundowany przez Black Flame Rebellion CEDEC, granej przez nas przed chwilą portugalsko-brazylijskiej grupy Capa Preta. A jako, że trwają teraz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to pytanie będzie dotyczyło reprezentacji piłkarskiej Brazylii. Proszę podać, ile razy ta drużyna była mistrzem świata w piłce nożnej i w jakich dokładnie latach zdobywała to najważniejsze w futbolu trofeum. Proszę podać, ile razy reprezentacja Brazylii zdobywała Mistrzostwo Świata w piłce nożnej i w jakich to było dokładnie latach. Jeśli znacie odpowiedź na to pytanie, to wbijajcie tradycyjnie na nasz profil facebookowy Metalowy Archeolog Muzyczny i tam pod postem z grafiką, z posterem Edgy Graphics wpisujcie, a pierwsza osoba oczywiście otrzyma CD w black metalowej formacji Capa Preta. A póki co jeszcze jedna świeżynka w naszym dzisiejszym programie. Po pewnych perypetiach wydawniczo-nagraniowych Blind Death 23 wypuściła w końcu w kultowej Peaceville Records nowy, pełny, znakomity album Deuterium. Dziś nagranie tytułowe z tej płyty posłuży jako swoisty wstęp do czasu mroku. Wsłuchajcie się, Deuterium, Blinded 23.
1: Cześć, tu Mateusz Śmieszkalski z Blinded 23, a wy słuchacie metalowej archeologii muzycznej w Radio Praga.

0: Mind the 23 za nami, a teraz zapraszam na 35-minutowy odcinek Czasu Mroku premierowy 20. Nicole Rimpler zaprasza Was do świata ponurego doom death metalu i tylko tyle zdradzę, że otworzy formacja Doom VS ze Szwecji, a potem to słuchajcie. Kontemplujcie, komentujcie. Czas mroku przed wami.
1: Ciężkie brzmienia.
2: Czas mroku.

Dobry wieczór, z tej strony Nicole Rimpler i witam Was serdecznie w 20. odsłonie czasu mroków metalowej archeologii muzycznej. Dziś ponownie schodzimy pod warstwę dźwięku, tam gdzie doom metal przestaje być gatunkiem, a staje się zapisem emocji, żałoby, pustki i powolnego rozpadu. Zaczęliśmy od jednoosobowego projektu, który został założony na początku lat 2000. Doom VS z utworem Earthless. Jak słyszeliście, projekt ten buduje swój własny chłodny świat w szwedzkim doom death metalu. A teraz nie opuszczamy północy Europy. Przenosimy się głębiej do Szwecji na kolejne wykopaliska w ruinach doom death metalu. Nox Aurea z utworem The Funeral of All.

To było Nox Aura i The Funeral of All. Co do samego bandu, to szwedzki projekt powstały w 2008 roku, operujący na pograniczu doom i funeral death metalu z wyraźnym naciskiem na atmosferę rytuału i końca. A my zostajemy w Skandynawii, ale zmieniamy perspektywę. Teraz emocja staje się bardziej ludzka, a wy o swoich odczuciach dajcie znać w komentarzu pod plakatem dzisiejszego wydania Metalowej Archeologii Muzycznej. Nie przedłużając, When Nothing Remains z utworem The Grim Reaper Steers.

Przed chwilą usłyszeliśmy już przedostatni utwór 20 odcinka Czasu Mroku, When Nothing Remains i The Grim Reaper's Tears. Tak jak powiedziałam wcześniej, projekt powstały w 2007 roku, grający melodyczną death metal, bardziej emocjonalny niż ceremonialny, bardziej refleksyjny niż ciężki. A przed nami ostatni utwór. Przenosimy się do bardziej monumentalnego europejskiego wydźwięku doom metalu. Ex Genesis z utworem Concrematio. Co prawda to bardziej współczesne spojrzenie na doom metal, surowe, gęste i pozbawione złudzeń, ale powinno Wam się spodobać. Dziękuję za wspólne zejście w głąb dźwiękowych warstw. To był 20 odcinek Czasu Mroku. Była z Wami Nicole Rimpler. Do usłyszenia.

0: Kolejny odcinek Czasu Mroku pojawi się w przyszłym miesiącu, w lipcu, i już teraz zapowiadam, że będzie to specjalne wydanie, ale nic więcej nie zdradzę. Natomiast mogę już Wam zdradzić, a propos Doom Metalu, że za tydzień w naszym programie zagości reprezentacja legendarnej polskiej formacji Nightly Gale. Na pewno pojawi się Sławomir Pyrzyk, zobaczymy kto jeszcze. Obserwujcie nasz profil facebookowy, tam wszystko Wam w najbliższych dniach zdradzimy. Już teraz zapraszamy w kolejny czwartek o godzinie 20 na audycję live. Obecność obowiązkowa. Nie wiem, czy do końca było filmowo, w czasie mroku, przed chwilą. Na pewno było mrocznie, ponuro, ciężko, ale kolejne wydanie ciekawostek metalowych, lowych będzie już na 100% filmowe. Zapraszam.
1: Ciekawostki.

Ten utwór na pewno rozpoznajecie, to Hammer Smashed Face Cannibal Corpse. Znalazł się nie tylko na ścieżce dźwiękowej kasowej komedii Ace Ventura Psi Detektyw z 1994 roku z Jimem Carreyem w roli głównej, ale jest też scena w tym filmie, gdy kanibale grają ten kawałek na scenie. Jim Carrey niejako wymusił na producentach i reżyserze, by umieścić właśnie ten numer tego zespołu i okazało się, że jest fanem twórczości Cannibal Corpse, gdy podczas spotkania z nimi na backstage'u podczas kręcenia filmu podszedł do muzyków i wyrecytował im tekst do Rancid Amputation. Ciekawostką jest, że była też nakręcona scena, gdy Jim Carrey wskakuje na scenę i growluje z Chrisem Barnesem, ale ostatecznie ją wycięto. Notowania kanibali i sprzedaż ich płyt poszybowały wtedy jednak mocno w górę.

ten numer też oczywiście kojarzycie, a znak to, że teraz będzie o wzbudzającym swego czasu dużo dyskusji filmie Lords of Chaos, opowiadającym o wczesnych dziejach zespołu Mayhem, o działalności Euronymousa, śmierci Deada, pojawieniu się Kanta Grishnaka, który w końcowej scenie morduje swojego przyjaciela. W filmie oczywiście pojawia się też dużo muzyki, szkoda tylko, że stosunkowo niewiele tej z epoki, ale ciekawa jest tu na pewno obsada tego obrazu. Grający Euronymousa Rory Culkin to młodszy brat Macaulaya Culkina, czyli słynnego chłopaka z filmu Kevin sam w domu. Wcielający się w postać Deada Jack Kilmer to syn słynnego Vala Kilmera, a odtwórca roli Fausta Walter Skarsgård to najmłodszy syn legendarnego Stellana Skarsgårda, znanego m.in. z filmów Larsa von Triera.

dźwięki tytułowego numeru z albumu Pleasure to Kill Creatora pojawiają się w jednym z najbardziej fascynujących seriali ostatnich lat, niemieckim Dark, który można zobaczyć w całości na Netflixie. Omawiana scena pojawia się w trzecim odcinku pierwszego sezonu, gdy młody Ulrich Nielsen, który później zostaje policjantem, słucha tego utworu z płyty winylowej, a wchodzący do jego pokoju ówczesny policjant starszej daty Egon Tiedemann z niesmakiem przywołuje zasłyszany fragment tekstu Creatora. W pierwszym odcinku sezonu drugiego pojawia się z kolei na moment kaseta z tym tytułem. Jeśli ktoś nie widział jeszcze tego serialu, polecam. Jest mroczny, zakręcony jak cholera i godny obejrzenia.

Na koniec ciekawostka z naprawdę zamierzchłych czasów. W 1981 roku stworzono w Kanadzie pierwszy pełnometrażowy film animowany science fiction pod tytułem Heavy Metal, który generalnie nie miał wiele wspólnego z samą muzyką, choć na ścieżce dźwiękowej pojawiło się kilka mocniejszych akcentów. Na tyle jednak był niewygodny dla polskiej władzy lat 80., że tytuł ten był objęty ścisłą cenzurą. I dopiero w 1996 roku pojawił się na kasecie wideo pod tytułem Heavy Metal Pełny Odlot. Wśród utworów pojawiających się w filmie jest wtedy jeszcze bardzo świeży i do dziś niezapomniany numer Black Sabbath z Ronnie Jamesem Dio, The Mob Rules. I tego kawałka na koniec posłuchamy, a wy piszcie o innych filmach, które znacie i które mają jakieś konotacje metalowe, glowe.

Jakie wasze wrażenia? Piszcie koniecznie w komentarzach na naszym profilu facebookowym Metal od Archeologii Muzycznej pod grafiką Edgy Graphics. A teraz zmieniamy drastycznie klimat i zapraszam do Green Sektora.

Dziś w Green Sektorze powracamy na kontynent europejski, do Belgii i do legendy grindcora Agathocles. W 1992 roku po serii demówek, splitów, epek i kompilacji wypuścili w końcu pełnometrażowy debiutancki album Theatric Symbolization of Life. W Polsce ukazał się w tym samym roku na pirackiej kasecie MG Records i pamiętam po dziś dzień, jak odsłuchywaliśmy ją i dziwiliśmy się, czemu część utworów brzmi lepiej, są dłuższe i trochę nawet podchodzą pod death metal, a część to najczęściej krótkie wyziewy. Okazało się, że pierwsze 9 numerów to utwory nowe, nagrane w 1991 roku, a pozostałe to utwory z wcześniejszych epek od 1988 do 1990 roku. Dziś przypominamy sobie tę płytę jako historyczną, jako debiut pełnometrażowy Agathocles i posłuchamy jednego z tych właśnie nowszych numerów, czyli tytułowego Theatric Symbolization of Life, a potem trzy już grindowe wyziewy, klasyczne numery Agathocles: Mutilated Regurgitator, Forced Pollutions i Consuming Endoderm Pus. Agathocles.

0: Radio Praga.
1: Za chwilę kolejny stały punkt programu, a ja jeszcze jestem winien podać wyniki układanego przez Was rankingu ulubionych kapel death metalowych z Florydy. W głosowaniu wzięło udział prawie 40 osób, a pierwszą pozycję ex aequo zajęły z 27 głosami Death i Morbid Angel. Natomiast na pozycji trzeciej z 20 głosami uplasowały się Obituary i Deicide. Pozostałe zespoły uzbierały już znacznie mniej głosów i dlatego postanowiliśmy uhonorować uczestnika, który zagłosował na te mniej znane zespoły z Florydy: Hellwitch, Killing Addiction i Resurrected. Rafał Kacperek otrzyma pakiet 3 płyt CD ufundowanych przez Gods of War Production. A wkrótce kolejny ranking w archeologii. Teraz natomiast udajmy się w leśne ostępy z Ronwe.

Dziś w lesie kolejny dosyć młody zespół black metalowy z Krakowa, zespół Diabolical Full Moon. Zespół, który mocno wszedł na polską scenę black metalową w tym kontekście, że zarysował naprawdę bardzo dość dobrym materiałem. Zaczęli od demówki w 2021 roku, potem wyszedł pełen album The Pagan Wolves Will Rise Again. Później było promo demo w 2021 kolejne, później krótka epka The Deeps of the Slavic Land wydana w 2022 roku, później Rech Unholy Pagan War i kompilacja Raw Recording wydana w 2023. Drugi album to Resurrection of the Ancient Fight Unholy Reborn Polish Black Metal Art. Naprawdę bardzo dobra pozycja. Słychać zdecydowanie, że inspirowana starymi polskimi hordami typu Veles, Full Moon, stary Graveyard Infernum. Później była split z Necatorem Through the Cold Caves and Forest of Death, wydany w 2024 roku. No i na razie ostatnia epka Desecrating the Sign of Christ. Bardzo dobra notabene, zresztą posłuchamy sobie z niej numeru Dark Emanation i przed wami krakowska horda Diabolical Full Moon.

I to już wszystko od naszego trio, czyli ode mnie, Diowisa, Rondę i Nicole, co przygotowaliśmy do dzisiejszego programu, ale oczywiście nie odchodźcie od odbiorników, ponieważ dzisiaj potężna dawka ambientowych dźwięków w puszce Pandory. Smartan zaprosi Was na pewne nowe wydawnictwo z bardzo intrygującą, nieoczywistą muzyką. My dziękujemy za wszelkie wpisy, komentarze, aktywność, udział w konkursach. No i zapraszamy za tydzień o stałej porze o 20 w czwartek do radiapraga.pl. Nadajemy na żywo, a naszymi gośćmi będzie reprezentacja doom metalowego zespołu Nightly Gale z Górnego Śląska. Już teraz zapraszamy serdecznie. Oddaję głos Smartanowi. Udanego tygodnia, dużo zdrówka, trzymajcie się, hej!

Czołem, witajcie w dzisiejszej Puszce Pandory. A dziś w Puszce mało gadania, dużo grania. Chcemy bowiem zmieścić dwa utwory. Około miesiąca temu amerykańska Project Records, projekt nikogo innego jak sama Rosenthala z Black Tape for a Blue Girl, wydała epkę Erika Vuello, Pandron. Notabene epkę wiszącą jeszcze wciąż do pobrania za Name Your Price na Bandcampie. Jakiś czas od premiery zawsze jest Name Your Price. Erika w większości z Was, w każdym razie tym, którzy interesują się klimatami typu ambient, dark ambient, ogólnie muzyką nieoczywistą, przedstawiać zapewne nie trzeba. Samo Pandron pochodzi natomiast wprawdzie z płyty Sosastalgia z roku 2024, ale ponieważ zostało wykorzystane w dokumentalnym filmie Bring Me the Beauty z Chrisa Smitha, który to film miał 2,5 tygodnia temu premierę na HBO, pojawiła się epka z tym utworem, jego wersją ambientową i dwoma innymi kawałkami. I z tej właśnie epki zagramy teraz na zakończenie dzisiejszej metalowej archeologii muzycznej. Najpierw Open Distance, a później wspomnianą ambientową wersję Pandron. Dobranoc.

0: To jest najlepsze miejsce w ogóle na świecie i choćbym się zesrał, tak będzie.
1: Następna piosenka jest młodzieżowa.

Dziękuję, dziękuję bardzo. Następna piosenka. Jest następną piosenką.

Następna piosenka jest piosenką frywolną. Nazywa się ona Gnasny Herr Nogor. Zapomniałem tylko powiedzieć, że jest to piosenka o ruchaniu.

Rozpuść oczy. Rozpuść nosy, a będziesz miał wiadome i usłyszone. Następna piosenka jest dla wszystkich kumpli z dzielni moich. Nazywa się... Nikt się nazywa.

Dziękuję. Następna piosenka jest piosenką tym przebojem jest. Nichuja, przebój fajnie, kasa. Kasa zapierdala do kieszeni. Dużo przebojów. Zastanawiam się, czy nie zacząć grać kurwa z Democho. Barefoot to już trochę za duży korek. Nie mówiłem, że przebój?

0: Bardzo dziękuję.
1: Rezerna piosenka, wiadomo jest jaka, szybka po prostu. Powolna i musi być szybka. Takie są zasady muzykowania.

Bolilol Forever. Słuchajcie, teraz piosenka dla wszystkich tych, którzy mają przejebane i piszą matury. Coś ku pokrzepieniu ich serc i ogórków. Piosenka Bolilol. Raz Bolilol!

0: Radio Praga.
1: A tak w ogóle dla przypomnienia Bolilol właśnie z drugim Bolilolem, który tam siedzi, robią nam właśnie tą płytę. Bo zaistniałem w przypadku mikrofonu, wiadomo co to będzie za płyta. A więc jeszcze raz zagramy piosenkę dla wszystkich Bolilolowców, którzy zdają matury.

0: Dobrá, piosenka nie jest zła. A teraz trochę poważniejszy klimat. Sarka Farka. A tak w ogóle, bo właśnie zmieniamy taśmę, to wam pokażę jednego chłopaka. To jest Tomek. To jest Tomek, który mi zrobił prawie wszystkie dziary, jakie posiadam na świecie.
1: Kurde, poproście Tomka, żeby ściągnął koszulkę.
0: Tak w ogóle to jest Leszka stary. Lekko spięty. No więc w tym momencie będzie piosenka o tym, że wszyscy sramy tym samym otworem po prostu kupę. I nie ma między nami różnic, to znaczy nikt nie jest lepszy, tylko dlatego, że robi większość.

stop, stop, stop. Wywalili dwóch naszych kolesi. Jeżeli oni tu nie wejdą, to my nie gramy koncertu po prostu. Pamiętajmy o tym, że ta młodzież przyszła się tu bawić i sobie krzywdy nie zrobi. Co się stało? Co się stało? Bardzo mi przykro, koniec koncertu. Na naszych koncertach nie ma przemocy, jeżeli szef klubu tego nie może skumać, to do widzenia.

facet, proszę zobacz, facet, który po prostu chciał się dobrze bawić na tym koncercie, nie? Facet, który dostał w ryj na zewnątrz od gliniarzy i od panów ochroniarzy. Bardzo po prostu fajnie. Bo o to nam wszystkim, kurwa, na tym wszystkim nam zależy, żeby było chujowo, nie?

Chciałem powiedzieć, że ktoś, kto ma malucha z takimi rejestracjami GKO 5661 został właśnie skrojony. I stoi glina, ktoś po prostu się wjebał do tego malucha, więc niech ktoś tam idzie, to załatwi. No właśnie, jakieś pojeby, kurwa, palanty. GKO 5661, maluch 126P. Kurwa, powinni obcinać ręce.

0: Dziękuję bardzo. Ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.
0: I już ostatnia piosenka wieczoru. O tym, żebyście się ani my, ani wy nie czołgali w życiu po prostu.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry, nazywam się Patrycja Kosiarkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Jo chcę.

nadzór dobry na wszystko. Od dzisiaj wszyscy są dla nas tacy naprawdę mili. Więc jest dobrze na naszej ziemi, więc jest dobrze w naszym kraju. Wszyscy mówią dzień dobry i wszyscy mówią do widzenia. Miła jest pani w wiadomościach i miły jest pan na koniec wiadomości. Wiadomości też są miłe. Warszawa, Watykan, policja. Więc jest dobrze na naszej ziemi, więc jest dobrze w naszym kraju. Są przeceny w Tesco, piłkarze się bardzo starali. Pani ze sklepu przerywa rozmowę, rozłącza telefon i mówi dzień

0: kieleci naszych ciał.
1: I nawet ten, co tak krzyczy, dzisiaj jakoś tak łagodnie mamrocze. A jeśli tak od nich ceniasz, się zamachnij, pięścią uwalniasz, krew się poleje, to zaraz uśmiechnij się miło i przepraszam, mówi, co złego to nie ja. I ze skrucho dzisiaj sam siebie będzie bił, w bójki nie będzie się wdawał. Bo w urzędach, szkołach, w kościele wszyscy są teraz dla nas tacy mili, gościnni są jak nigdy, przyjmą nas bzem i bez psa. Bo miła jest Pani w wiadomościach i miły jest Pan na koniec wiadomości. I wiadomości też są miłe. Warszawa, policja, jest dobrze na naszej ziemi.

0: skelety naszych ciał.
1: I wszyscy mówią tylko i wyłącznie prawdę, a my leżymy teraz na ogromnej plaży. Wszyscy są dla nas tacy naprawdę mili, wszyscy kontemplują w ciszy morskie fale. Wyłączają głośniki, a gofry i lody rozpuszczają się w słońcu. I nagle podnosi się ogromna fala, woda ma odcień czerwony i wiatr szaleje. To nie tak do końca przecież miało być, a na brzeg wychodzą głodne morskie lwy i robią podkop pod naszym krajem i robią podkop pod naszą ziemią. Normalnie, tak w realu. Warszawa, policja. Normalnie, tak w realu.

Can you still hear that sound?

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!